0: promocja.
1: Cześć, tu Rafał Huszno, Totem Tanz. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totem Tanz zaprezentuje swój nowy projekt Totem Tanz prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
0: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM. Konisz własne cię. Autopromocja.
2: Najwięcej roka w mieście.

0: Budzimy się.
1: Tu Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście!
3: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Co tu można więcej powiedzieć? Genesis z samego rana i od razu chce się wstawać. 7 minut po godzinie 7 mamy czwartek 28 maja, a co za tym idzie, zaczynamy głowę do góry na antenie akademickiego Radia Centrum, czyli bierzemy się wspólnie za naszą muzyczną, można powiedzieć, pobudkę. Jakub Gryz przed mikrofonem i dziś mam wielką nadzieję, że pomogę wam właśnie w owej pobudce. Genesis za nami, klasyk, to teraz coś może nowszego, lekko nowszego, ale i też naprawdę mocnego. Killswitch Engage i numer My Curse już teraz na 98.2 FM.

0: Droga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
0: Do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
8: Radio Centrum.

jasno-błękitne niebo akurat mamy za oknami, ale wydaje mi się, że większość z nas jeszcze potrzebuje jakieś małe espresso. Golden Life i Oprócz na 98.2 FM i rzeczywiście na pogodę w ten poranek nie mamy co narzekać. Jest rzeczywiście to błękitne niebo, jest słonecznie, temperatura w okolicach 12-13 stopni Celsjusza, więc pogoda idealna na w sumie jakiś mały poranny trening, więc śmiało wstajemy oczywiście, jeżeli jesteście trenujący, a jeżeli nie, no to

nowość w Radii Centrum The Amazons i Blood on the Bone na 98 FM. 25 minut po godzinie 7, no to też sprawdzimy sobie, można powiedzieć, nowości. Przegląd informacji z naszych okolic, prasówka. No to zaczynamy od informacji, którą tygryski lubią najbardziej, czyli pieniądze i polityka. Dziennik Wschodni. Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego pokazali, co mają w portfelu. Kto ma najwięcej oszczędności, nieruchomości i zobowiązań? Radni Sejmiku Województwa Lubelskiego ujawnili majątki, a rozpiętość jest ogromna. Od kilkunastu tysięcy złotych oszczędności po ponad milion złotych. Najbogatsi mają też grunty, mieszkania, gospodarstwa i kredyty liczone w setkach tysięcy. Do końca kwietnia samorządowcy i przedstawiciele administracji publicznej mieli obowiązek złożyć oświadczenia majątkowe. Dokumenty te pokazują między innymi wysokość osiąganych dochodów, posiadane nieruchomości, samochody, oszczędności oraz zobowiązania kredytowe. Więcej informacji, więcej szczegółów na ten niezwykle intrygujący temat znajdziecie na stronie Dziennika Wschodniego. I ruszamy w stronę teraz Kuriera Lubelskiego. Trochę o kasie też będzie, ale w inny sposób. Blok z widokiem na suchą dolinę. Deweloper przekonuje radnych dla inwestycji na Sławinie. Blok z 90 mieszkaniami oraz 8 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni usługowych. Takie plany ma deweloper wobec terenu u zbiegu ulic Zelwerowicza i Korpusu Ochrony Pogranicza. Aby inwestycja powstała, tak, muszą powiedzieć miejscy radni. Sprawą zajmą się po raz drugi. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na stronie Kuriera Lubelskiego i w tym miejscu kończymy naszą dzisiejszą prasówkę, do której jeszcze wrócimy koło godziny 9.20, a my wracamy do muzyki polskiej, co chyba najważniejsze, zespół Lipali już teraz z numerem Chłopcy.

0: 28 minut do godziny 8. Sprawdźmy sobie przegląd informacji drogowych. Na ten moment, drodzy słuchacze, największy problem z przejazdem napotkacie w Alei Solidarności, jak i również w Alei Tysiąclecia. Tamte okolice na ten moment są chyba najbardziej zakorkowane, jeżeli chodzi o centrum naszego miasta. Podobnie będzie, jeżeli chodzi o ulicę Nadbystrzycką i skrzyżowanie z Głęboką. No i generalnie cała Głęboka na ten moment jest zakorkowana. Problem z przejazdem napotkacie na skrzyżowaniu Wolskiej i Fabrycznej. No i jak zawsze, właściwie w każdy poranek, Diamentowa, Krochmalna oraz Jana Pawła II. Tamte okolice już, no, szukajcie objazdu zdecydowanie. Przypominam o tym, że oczywiście też możecie wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja.
3: Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
4: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
5: We are Das Ich.
6: Hello everyone, it's from Moonspell.
7: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
8: Rock gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
2: Autopromocja.
9: Reklama.
10: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
13: Radio Centrum. Centrum.
14: Najwięcej rocka w mieście.

0: Chevel na antenie Akademickiego Radiocentrum, czyli kawałek The Clincher jeszcze jest w naszych głośnikach. Clinch i jakoś przychodzi mi na myśl sport, sporty walki, a konkretniej UFC. No i właśnie z tej okazji warto wspomnieć, że szykuje się nam naprawdę przepotężna gala tej federacji. Otóż z okazji 250. rocznicy uzyskania niepodległości przez Stany Zjednoczone przed Białym Domem odbędzie się właśnie walki MMA o tytuły mistrzowskie federacji UFC. I nie mówimy tutaj o byle jakiej gali, no pojawi się Alex Pereira, pojawi się Justin Gaethje, no niesamowita sprawa. Ja muszę przyznać, że szanuję organizację tego wydarzenia, bo to jest taka pewnego rodzaju forma pielęgnowania historii. No w końcu Caligula również uwielbiał potyczki gladiatorów w Koloseum.
1: Wyobraź sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

istniał miliony lat beze mnie i bez ciebie. Przychodzimy i jesteśmy tu tylko małą chwilę, zanim znowu odejdziemy na miliony lat.

12 minut do godziny 8. Lata 90. pukają do naszych głośników Weezer i Buddy Holly na 98.2 FM. No i przy Weezerze, jak jesteśmy, to warto powiedzieć taką małą ciekawostkę, że lider tej formacji, czyli Rivers Cuomo, ostatnio pochwalił się ze swoimi fanami, czyli ze wszystkimi słuchaczami, losowym wrzutem 15 coverów. I trzeba przyznać, że przekrój, jeżeli chodzi o wybór utworów, jest niezwykle ciekawy, bo z jednej strony mamy Radiohead, Metallica czy Guns N' Roses, a z drugiej strony Whitney Houston czy Dolly Parton, więc ciekawa propozycja. Warto sprawdzić sobie w wolnym czasie. Na antenie tego nie sprawdzimy, bo jakość tych nagrań jest, muszę przyznać, dosyć opłakana. Ale my teraz sprawdzimy sobie naprawdę kawał świetnej polskiej muzyki. Lechenerka już teraz. Nie.

AC/DC z samego rana wchodzi jak śmietana. No i można powiedzieć, że kawałek Thunderstruck zagraliśmy też w ramach, no można powiedzieć, prezentu dla naszych solenizantów, a mianowicie dziś, 28 maja, swoje imieniny obchodzi Justyna, Wiktor, Emil oraz Ignacy. Życzę wam wszystkiego najlepszego. No i gorąco was zachęcamy, żebyście zostali z nami. 3 minuty do godziny 8, za chwilę wydarzenia, a teraz zespół A Perfect Circle i kawałek Cok Cok.

0: Dopiero za kilka sekund wybije godzina ósma, więc drodzy słuchacze, pora na dawkę informacji. To są wydarzenia na antenie akademickiego Radia Centrum.
1: Lublin stał się stolicą ważnego wydarzenia gospodarczego. O tym za chwilę. Powiemy też o weekendowym pikniku rodzinnym oraz trwających negocjacjach na linii USA i Iran.
0: Wydarzenia przygotował Mikołaj Borowiec.
1: W Lublinie trwa Międzynarodowy Kongres. Miasto gości przedstawicieli kilkudziesięciu państw. Wczoraj rozpoczął się 6. Samorządowy Kongres Trójmorza. W Centrum Spotkania Kultur pojawili się ambasadorzy Bułgarii, Chorwacji, Czech czy Austrii oraz oficjalne delegacje z 37 państw. Inicjatywa powstała 10 lat temu, a jednym z jej współtwórców jest były prezydent Polski Andrzej Duda, który tak wspomina zamysł Trójmorza.
2: Stworzyć mocne oparcie dla ewentualnego rosyjskiego szantażu gazowego. To była myśl i ta bez wątpienia była wtedy już strategiczna, że trzeba umacniać współpracę energetyczną jako współpracę bezpieczeństwa. Natomiast o drogach, o kolejach myśleliśmy wtedy bardziej w perspektywie turystyki, w perspektywie wymiany gospodarczej, żeby ułatwić życie przedsiębiorcom, żeby komunikacja była lepsza, żeby ludzie mogli nawzajem się odwiedzać, żeby można było jeździć na wakacje.
1: Wydarzenie połączone jest z forum gospodarczym, a oprócz niego trwają także fora poświęcone bezpieczeństwu, nauce, młodzieży oraz stosunkom międzynarodowym. Drugi dzień kongresu otworzy dziś były premier Mateusz Morawiecki. Weekend pełen wrażeń i rodzinnej atmosfery już niebawem. Miasto Lublin zaprasza na wspólne świętowanie. W sobotę na terenie Lubelskiego Parku Ludowego w godzinach 12-18 odbędzie się rodzinny piknik. W programie zaplanowano m.in. dmuchańce, zjeżdżalnie, trampoliny, szachy i warcaby XXL oraz ogromne bańki mydlane. Nie zabraknie również zajęć ruchowych z instruktorem, warsztatów piłkarskich oraz ćwiczeń sprawnościowych.
3: Animatorzy poprowadzą konkursy i konkurencje sportowo-zabawowe dla całych rodzin. Podczas pikniku pojawią się również nowoczesne i aktywne formy rozrywki, takie jak stanowiska VR, pokazy i zabawy hobby horse, zajęcia slackline oraz spływy kajakowe po Bystrzycy i loty balonem na uwięzi. Najmłodsi uczestnicy skorzystają z malowania twarzy, zajęć plastycznych i kolorowanek.
1: Mówi Joanna Stryczewska z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Na rodziny z dziećmi czekać będzie również strefa chillu, w której doświadczą oni chwili spokoju i odprężenia. Należy natomiast pamiętać, że wybrane atrakcje są zależne od pogody. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Przechodzimy do informacji ze świata. Trump naciska na Iran w sprawie porozumienia. USA grożą powrotem do twardych działań. Prezydent Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone wciąż nie są usatysfakcjonowane przebiegiem negocjacji z Iranem, choć jego zdaniem Teheran bardzo chce doprowadzić do zawarcia umowy. Amerykański przywódca zaznaczył, że jeśli rozmowy zakończą się niepowodzeniem, Waszyngton może sięgnąć po inne rozwiązania. Trump podkreślił również, że nie zgadza się na przekazanie irańskiego wzbogaconego uranu do Chin lub Rosji i oczekuje całkowitego rozwiązania tej kwestii. Dodatkowo zapowiedział, że cieśnina Ormus ma pozostać otwarta dla wszystkich państw i nie może znajdować się pod kontrolą Iranu ani Omanu. Sekretarz stanu Marco Rubio ocenił, że najbliższe dni pokażą, czy rozmowy z Teheranem przyniosą przełom, choć pewne postępy zostały już osiągnięte. 10 minut po godzinie 8 zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Gościem Emilii Bukowskiej będzie Wojciech Barański, który opowie o nadchodzącym wydarzeniu Lubelskie Klasyki Nocą, poświęconemu motoryzacji. Zostańcie z nami.
0: Zostańcie, bo jeszcze mamy do sprawdzenia dzisiejszą prognozę pogody. Za oknami jest słonecznie, 12 stopni Celsjusza, natomiast w godzinach szczytu temperatura wzrośnie do okolic mniej więcej 18-19. Ciśnienie atmosferyczne wynosi na ten moment 1018 hektopaskali. Biometr jest korzystny, a jakość powietrza jest dobra.
4: Reklama.
5: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
8: Akademickie Radio Centrum.
9: Najwięcej rocka w mieście.
0: Pora ekspresowo się przywitać. 4 minuty po godzinie 8. Jakub Gryz z tej strony. To jest Głowa do Góry na antenie Akademickiego Radia Centrum. Już teraz zespół Hubastank i Out of Control. I

0: Poranna rozmowa Radia Centrum.
1: Cześć, dzień dobry, witam o poranku słuchaczy Akademickiego Radia Centrum oraz tych wszystkich za kółkiem, ponieważ dzisiejsza poranna rozmowa będzie w klimatach motoryzacyjnych. Przy mikrofonie Emilia Bukowska, a moim dzisiejszym gościem jest Wojciech Barański z Lubelskich Klasyków.

0: Jeździłem.
1: Tylko miałem 14 lat.
2: A, myślałam, że jest taki po prostu pokazowy.
1: nie, już go nie ma. Znaczy może gdzieś jest, ale na częściach.
2: No to mieliście też rozpoczęcie sezonu lubelskich klasyków nocą na zamku w Janowcu. Co tam wtedy się działo? Czym się różnił trochę od tych pod areną zlotów?
1: Chcemy tak, jak mamy cały sezon do dyspozycji, chcemy go fajnie zacząć, fajnie skończyć. Czasami się to udaje, czasami się to nie udaje. Takie rozpoczęcie sezonu początkuje nasze spotkania cykliczne. Do tej pory nigdy nie było z tym problemu. Teraz troszeczkę wchodzą tematy prawne, więc no, spotkania te będą raczej co dwa tygodnie. Rozpoczęcie mieliśmy w Janowcu. Fajnie, żeby to nie działo się tylko tak naprawdę w Lublinie i w granicach Lublina, więc korzystamy z pomocy i tego, że nas ktoś przyjmie, da nam jakiś teren, trochę miejsca, żebyśmy mogli się spotkać, więc to próbujemy robić, żeby było no fajnie dla ludzi trochę pojechać tymi samochodami. Natomiast spotkania takie cykliczne nasze dzisiaj zaczynamy pod areną. No jest tam najwięcej miejsca tak naprawdę, nigdy nie wiemy, ile tych samochodów przyjedzie, jaka będzie pogoda, jaka frekwencja, więc no na miejscu wygodniej.
2: A ile lat działacie już z klasykami?
1: Już to jest 14 rok.
2: No, okej. Okay. Masz jakiś swój ulubiony zabytek, który przyjeżdża na zloty?
1: Nie.
2: Nie masz, naprawdę. Ja mam na przykład DeLoreana z Powrotu do Przyszłości w głowie.
1: Okej, tak. Często przyjeżdża do nas. Ja nie mam. Ja lubię po prostu całą motoryzację. Więc patrzę na wszystkie samochody. Fajnie, jak coś nowego przyjeżdża. Fajnie, jak ludzie zmieniają te samochody. No i je pokazują, no bo to nie sposób mieć samochód fajny, który trzymać w garażu i no chyba, że ktoś ma muzeum.
2: Tak, bo oprócz zlotów pod areną macie też drive spoty. Na czym to polega?
1: Tak, to tak zapoczątkowała tak naprawdę pandemia. Spotkać się, pojeździć samochodem, to i to się bardzo ciepło przyjęło, więc też to robimy. Jak mamy jakąś sytuację, że musimy zrezygnować na przykład z areny, jest jakiś mecz albo coś takiego, więc od czasu do czasu też próbujemy zrobić te drive spoty. Fajnie też trochę po mieście pojeździć, porobić zdjęcia, fajnie. Fajnie to wygląda i fajny jest odbiór ludzi.
2: Tak, no bo właśnie myślę, że te zjazdy to nie tylko takie pochwalenie się czy pokazanie auta, ale też dzielenie się trochę historiami o aucie i w ogóle swoimi jakimiś różnymi, ale też i taka wymiana międzypokoleniowa.
1: No bardzo, no to jest tak naprawdę clue. Fajnie, żeby te pokolenia nowe przyjeżdżały, trochę się tym interesowały, że można zrobić legalny spot w Polsce, spokojny. Też tutaj takie nawiązanie do wszystkich tych, którzy gdzieś tam robią dym wokół areny i akurat w czwartki przyjeżdżają, ale to wiadomo, to jest nieuchronne. Tak naprawdę ludzie przyjeżdżają, żeby sobie pogadać. No, mają wolną chwilę, akurat w czwartek fajnie, no, na weekend pewnie ludzie wyjeżdżają, więc jest czas i miejsce na to, żeby się spotkać, pogadać, przyjechać samochodem.
2: A co właśnie twoim zdaniem ma motoryzację takiego w sobie, że przyciąga ludzi?
1: Dla mnie to jest na przykład dźwięk i wiadomo, nie za głośny, tak?
2: Dźwięk,
1: no i zapach. To jest adrenalina. Każdy motorsport ma to w sobie.
2: A co ci daje największą satysfakcję w tym jakże lokalnym projekcie?
1: Jak ludzie są zadowoleni, wszystkie piątki na wjeździe, jak wyjeżdżają, no i są zadowoleni, że są takie miejsca i takie spotkania. To chyba najfajniejsze jest dla mnie.
2: Też pod areną jeden sektor, wiadomo, jest zaklasyfikowany dla klasyków, a drugi też jest dla Low Lublin, czyli właśnie podrasowanych czy stuningowanych aut trących o asfalt, ale gdybyś mógł coś jeszcze powiedzieć o Low Lublin, bo mimo wszystko to jest trochę też osobna działka.
1: Tak, są dwie grupki, tak to możemy określić. Są lubelskie klasyki nocą, mamy dwa sektory. Jeden sektor to jest Low Lublin, no i przyjeżdżają tam samochody inne niż możemy spotkać na co dzień, niż po prostu są wyprodukowane. Fajnie, żeby ktoś po prostu, właściciel takiego samochodu, autor się wyżył, coś zrobił innego, co się podoba ludziom. Nie ma to mieć jakichś specjalnych walorów drogowych, natomiast bardziej takie estetyczne, optyczne. Ładny lakier, nisko, no to jest najczęściej, tak? No ale jak samochód przyjedzie, że tak powiem, podliftowany, wysoki, jakiś też zmieniony, zmodyfikowany, czemu nie?
2: A macie też zasady dla klasyków, no bo w sumie niby może przyjechać każdy, ale nie każdy może być zaklasyfikowany jako ten. klasyk.
1: Każdy może przyjść, pooglądać, jak najbardziej.

0: bardziej. Natomiast, żeby wjechać samochodem, no to no, jednak mamy ramę, jest regulamin dostępny na stronie i też będzie każdorazowo dostępny na spotkaniu. Jeśli ktoś będzie miał problem, że jego 5-letnie auto, które dla niego jest stare, nie wjedzie, no to odeślę do regulaminu. Owszem, są wyjątki, mogą to być samochody jakieś egzotyczne, naprawdę zadbane, które może niekoniecznie pasują rokiem produkcji, no ale naprawdę jest nietuzinkowy samochód, coraz więcej pojawia się samochodów typowo japońskich z tak zwanym krótkim winem, czyli de facto krótkim winem, które są egzotykami na naszym rynku i one jak najbardziej też mogą wjechać.
1: A powiedz mi jeszcze, kto współtworzy waszą społeczność?
0: Prezesem naszym Krzysztof Żurawski, którego serdecznie pozdrawiam, cała grupa Low Lublin. Jest Rafał Gołąb, jest Sebastian Schmidt, także wszystkich serdecznie pozdrawiam. Jest mój przyjaciel Bartek Miśkiewicz i cała grupa Low Lublin, nad którą trzyma pieczę. No a ja tylko tak naprawdę jestem, żeby coś tam załatwić i postać powypuszczać, trochę dbać o to bezpieczeństwo.
1: Już nie wiem, Wojciechu, pytałam cię, co ci daje największą satysfakcję?
0: No ci ludzie.
1: Wszystko
0: ci
1: ludzie.
0: Ci ludzie, którzy przyjadą.
1: Bardziej ludzie czy samochody?
0: Chyba ludzie.
1: Okej. Okay. No także tym akcentem chyba kończymy tę rozmowę. I w dzisiejszy wieczór o 20:00 pod Areną Lublin mile widziane są maluchy, syreny, polonezy czy inne zabytkowe mercedesy z naciskiem na klasyki, no ale jak z tej rozmowy wynika też nie tylko.
0: Tak, zapraszam wszystkich. Jeszcze tak chciałem dodać, że w ten weekend startuje rajd nadwiślański i też strefa serwisowa jest na arenie, więc chyba będzie też co pooglądać. Ja nie wiem, czy w czwartek dokładnie, w sensie dzisiaj, ale czy będziemy mogli tam no, pewnie zobaczyć jakieś inne samochody. Także zapraszam wszystkich dzisiaj o 20:00 pod arenę. W spokojnej atmosferze, bezpiecznej, żeby to wszystko przebiegło i żebyśmy mogli dalej się spotykać.
1: Gościem mojej rozmowy był Wojciech Barański z lubelskich klasyków nocą. Dziękuję ci bardzo.
0: Bardzo dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
1: Przy mikrofonie również była Emilia Bukowska. Do usłyszenia.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

0: dobiliśmy właśnie do półmetka naszej dzisiejszej pobudki. 29 minut po godzinie 8. No i z tej okazji sprawdzimy sobie informacje drogowe. Co się wyrabia? Drodzy kierowcy, na ten moment spory problem z przejazdem. Jak zawsze w sumie o tej porze. Napotkacie w Alei Tysiąclecia w stronę Ronda Dmowskiego, w Alejach Racławickich w stronę Ronda Krwiodawców oraz w stronę Krakowskiego Przedmieścia. Głęboka jest zakorkowana, jeżeli chodzi o drogę w stronę Somińskiego, jak i również w stronę skrzyżowania z Nadbystrzycką i Narutowicza. Skrzyżowanie Wolskiej i Fabrycznej również jest zakorkowane. No i widzę, że sytuacja trochę się uspokoiła, ale i tak dalej małe problemy z przejazdem napotkacie na ulicy Diamentowej, Krochmalnej oraz Jana Pawła II. Drodzy słuchacze, przypominam o tym, że możecie oczywiście wysyłać swoje informacje drogowe pod numer 515-515-982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Można powiedzieć, że w ramach wydania najnowszego singla zespół Europe wyskoczył na solówkę. One and One na 98.2 FM za nami. Drodzy słuchacze, mamy 28 maja. A co za tym idzie? No zapytacie się mnie w ogóle, o co chodzi mi? No chodzi o to, że dziś oczywiście odbędzie się scena w centrum o godzinie 19 na małej sali widowiskowej Chatki Żaka. No i zagra dla nas zespół Totem Tanz w wydaniu akustycznym. Powiem tylko jedno słowo. Kto zgarnął wejściówki, no to niech przybywa. I powiem tak, już teraz w naszych głośnikach no, odbędzie się taka mała radiowa matrioszka, bo w Radiu Centrum usłyszymy Radio Młodych Bandytów, czyli Róże Europy.

18 minut do godziny 9. Ruszamy z imprezą FM w Akademickim Radiu Centrum, czyli sprawdźmy sobie najciekawsze propozycje koncertowe. Wspominałem wcześniej o scenie w centrum, o występie zespołu Totem Tanz. Już dziś, oczywiście, godzina 19, ma sala widowiskowa Chatki Żaka, ale przypominam też, że Totem Tanz zagrają jeszcze jutro o godzinie 19 w klubie Graffiti. Totem Tanz nie zabiją, więc i też w ramach tego wydarzenia warto powiedzieć, że w ramach tego też i koncertu zagrają w wydaniu klasycznym, bez akustyki, więc jeżeli jesteście zainteresowani Totem Tanz w wydaniu tradycyjnym, no to odsyłam Was na Facebooka klubu Graffiti. A pozostałe propozycje w ramach naszej imprezy FM, no to propozycje z koncertów zespołów wielkich. I do takich na pewno należy Guns N' Roses. Gansi zagrają w Gliwicach i to dwa koncerty 4 czerwca oraz 6 czerwca w Pre-Zero Arena. No tego zespołu chyba absolutnie nikomu nie trzeba przedstawiać. To jest absolutny też i fundament rocka wszelakiego. Zespół znany, lubiany, kochany chyba przez wszystkich, więc drodzy słuchacze, jeżeli jesteście zainteresowani tym wydarzeniem, no to sprawdźcie więcej szczegółów na stronie organizatora. No i na sam koniec mamy propozycję dla fanów muzyki, no, progresywnego metalu można powiedzieć. 10 czerwca w Warszawie na Turwarze odbędzie się koncert formacji Billiego Howardella i Maynarda Jamesa Keenana, czyli A Perfect Circle. To też jeden z najważniejszych zespołów, który gra rock alternatywnego, metal alternatywny i metal progresywny. Warto wspomnieć również, że jako support wystąpi Jenny Beth, czyli mały akcent postpunkowy. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to ponownie odsyłam Was na stronę organizatora. Radio C.

trzeba przyznać, że pod względem tekstu to jest chyba nasza polska odpowiedź na Another Brick in the Wall Pink Floydów. Hook i wychowanie na antenie akademickiego Radia Centrum, a ja w ogóle kompletnie zapomniałem, żeby wspomnieć o jeszcze bardzo ważnym wydarzeniu. Mowa tutaj o Welcome Session, trzecia edycja już w tą sobotę, czyli 30 maja. To jest wspólna inicjatywa Radia Centrum oraz Fabryki Kultury Zgrzyt. No i to jest to wydarzenie niezwykle ciekawe, bo pierwsze jest to impreza charytatywna, bo w ramach koncertu będzie prowadzona zbiórka na Psy z Bronic, a to wszystko w brzmieniu naprawdę świetnej, trashowej muzyki, bo zagrają dla nas formacje The Oasis, Hate Rage i Headshot 5. Więcej informacji znajdziecie na Facebooku Klubu Graffiti.

0: Pixies, You're So Impatient na 982 FM, a na zegarach równo 9. A co za tym idzie, zaczynamy wydarzenia na antenie akademickiego Radia Centrum.
1: Komendant Szpitala Wojskowego w Lublinie odwołany po dziennikarskim śledztwie. O tym za chwilę. Będzie również o utrudnieniach drogowych związanych z Kongresem Trójmorza oraz jubileuszu lubelskich terytorialsów.
0: Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec.
1: MON reaguje po aferze w Wojskowym Szpitalu w Lublinie. Komendant stracił stanowisko po serii kontroli. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował o natychmiastowym odwołaniu komendanta 1. Wojskowego Szpitala Klinicznego w Lublinie po ujawnieniu przez Onet nieprawidłowości w placówce. Decyzja zapadła po publikacjach medialnych oraz pilnych kontrolach resortu, które wykazały poważne uchybienia związane m.in. z działalnością Zakładu Medycyny Pola Walki i Katastrof. Według relacji personelu i wojskowych ośrodek miał nie posiadać odpowiedniego zaplecza ani wykwalifikowanej kadry, mimo że przedstawiano go jako nowoczesne centrum szkoleniowe dla medyków. Dodatkowo kontrowersje wywołały plany likwidacji placówki Banku Krwi. Resort Obrony zapowiada dalsze kontrole w regionie. Nazwisko nowego komendanta placówki ma zostać ogłoszone w najbliższych dniach. W centrum Lublina ruch będzie utrudniony. Kierowcy muszą przygotować się na objazdy. Przypominamy, że w związku z trwającym samorządowym Kongresem Trójmorza całkowicie zamknięta dla ruchu pozostaje ulica Grodgera, przy której znajdują się m.in. Lubelskie Centrum Konferencyjne, Urząd Marszałkowski oraz Centrum Spotkania Kultur. Do miasta przyjechały delegacje i goście z wielu europejskich państw, dlatego służby wprowadzają specjalną organizację ruchu w rejonie wydarzenia. Kierowcy mogą spodziewać się poważnych problemów z przejazdem, szczególnie w okolicach Alei Racławickich i ulicy Marii Kirii-Skłodowskiej podczas porannego oraz popołudniowego szczytu. Miasto apeluje o zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie i polecenia funkcjonariuszy kierujących ruchem. Utrudnienia potrwają do późnych godzin wieczornych. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Wielkimi krokami zbliża się wyjątkowy jubileusz. Lubelscy terytorialsi działają w regionie już od 10 lat. Już w piątek 29 maja o godzinie 13 na Placu Litewskim odbędzie się uroczysty apel z okazji obchodów święta 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej imienia majora Hieronima Dekutowskiego, pseudonim Zapora. W programie wydarzenia znajduje się m.in. przysięga wojskowa nowych ochotników, promocja podoficerska absolwentów kursu sonda, wręczenie odznaczeń dla żołnierzy oraz defilada pododdziałów 2. LBOT. O 10-letniej działalności 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej mówi kapitan Marta Gaborek, oficer prasowy.
2: Minione 10 lat to dla nas czas intensywnego rozwoju, budowania zdolności i przede wszystkim służby na rzecz mieszkańców Lubelszczyzny. Wielokrotnie wspieraliśmy lokalne społeczności podczas sytuacji kryzysowych, podczas działań pomocowych oraz przedsięwzięć realizowanych wspólnie ze służbami i samorządami. Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców Lubelszczyzny do wspólnego świętowania jubileuszu 10 lat obecności 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej na Lubelszczyźnie.
1: Szeregi 2. LBOT zasilają nauczyciele, strażacy, ratownicy, medycy, informatycy, przedstawiciele wielu różnych zawodów, a także studenci i uczniowie, którzy stanowią ponad 27% stanu jednostki. Obecnie 22% żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej to kobiety, a średnia wieku ochotników wynosi 33 lata.
3: Julia Kręgiel, witam i zapraszam na sport. Zaczynamy od piłki nożnej. Poznaliśmy triumfatora Ligi Konferencji Europy. We wczorajszym finale rozgrywanym w Lipsku Crystal Palace pokonało Rayo Vallecano 1-0 i po raz pierwszy w swojej historii sięgnęło po trofeum tych rozgrywek. Autorem zwycięskiego gola dla angielskiej drużyny był Jean-Philippe Mateta, który trafił do siatki w 50. minucie spotkania. Wygrana zespołu z Londynu zapewniła mu również miejsce w przyszłorocznej edycji Ligi Europy. Kluby z Wysp Brytyjskich wciąż mają szansę na zdobycie wszystkich trzech europejskich pucharów w tym sezonie. Triumf w Lidze Europy wywalczyła już Aston Villa, natomiast po zwycięstwo w Lidze Mistrzów może sięgnąć Arsenal Londyn, który w najbliższą sobotę zmierzy się z finale z PSG. Przechodzimy do tenisa. Zmienne szczęście reprezentantek Polski na kortach Rolanda Garrosa. Magdalena Frank przegrała z Jill Dechman 5-7, 4-6 w drugiej rundzie French Open. Zwycięstwo w trzech setach odniosła Magdalena, która pokonała Jelenę Ostapienko. W kolejnym etapie turnieju dojdzie do polsko-polskiego starcia pomiędzy Poznanianką a Igą Świątek, która pewnie wyeliminowała z rozgrywek Sarę Bejlek 6-2, 6-3. Mecz z udziałem Polek odbędzie się w piątek. Dziś na kort w drugiej rundzie French Open wejdą także pozostali biało-czerwoni. Hubert Hurkacz zmierzy się z Francisem Tiafoe, a Maja Chwalińska rozegra swój mecz przeciwko Elizie Mertens. a na koniec siatkówka. Trener reprezentacji Polski siatkarek Stefano Lavarini ogłosił 14-osobowy skład na pierwszy tydzień siatkarskiej ligi turniej siatkarskiej Ligi Narodów w chińskim Tankinie. W kadrze znalazły się m.in. Martyna Czerniańska, Magdalena Jurczyk, Martyna Łukasik, Katarzyna Wenerska oraz Aleksandra Szczygłowska, która od tego sezonu będzie kapitanem drużyny. Szanse na swoje pierwsze mecze w tych rozgrywkach otrzymały Oliwia Sieracka czy Maja Koput. Polki rozpoczną turniej 3 czerwca meczem przeciwko Belgii. W kolejnych spotkaniach zmierzą się z Czechami, Serbią oraz Chinami. Ubiegłoroczną edycję Ligi Narodów biało-czerwone zakończyły na 3 miejscu.
0: A jak wygląda sytuacja za naszymi oknami? Przyznam, stabilnie. Dalej jest słonecznie, 13 stopni Celsjusza. W godzinach popołudniowych temperatura będzie wynosić 18 stopni, natomiast ciśnienie atmosferyczne wynosi 1018 hektopaskali. Biometr na ten moment jest korzystny, a jeżeli chodzi o jakość powietrza, no to ta jest teraz dobra.
4: Reklama.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
4: Mam nadzieję, że też jest najwięcej kawy w mieście. Mamy prawie 7 minut po godzinie 9. Zaczynamy już ostatnią część Głowy do Góry na 98.2 FM. Jakub Gryc z tej strony, Queens of the Stone Age już teraz i utwór The Lost Art of Keeping a Secret. I ja już zdradzę ten sekret, że dużo czeka nas świetnej muzyki rockowej do godziny 10.00.

Avatar z kawałkiem The Dead, I'm Buried In na 982 FM, a pewien pan był ostatnio zakopany w masie plastiku. Mowa tutaj o panu Wiesławie, który ostatnio pobił rekord polskiego systemu kaucyjnego. No i uwaga, werbel oddał jednorazowo ponad 7851 butelek i puszek. No pojawia się sporo pytań. Po pierwsze, ile zgarnął kasy? No zgarnął prawie 4000 zł. To jest sporo. A druga kwestia, ile zajęło mu w ogóle to oddawanie? No okazuje się, że zajęło mu to aż 8 godzin. No po pierwsze, gratulujemy panu Wiesławowi pobicie tego rekordu, a my życzymy naszym słuchaczom, żebyście nie napotkali pana Wiesława przy butelkomacie. No.

0: że Dave Grohl potrafi tak się wydzierać? Niesamowita sprawa. Foo Fighters z nowością, czyli Asking for a Friend na antenie akademickiego Radia Centrum. 22 minuty po godzinie 9. Tradycyjnie zaczynamy kolejną prasówkę Radia Centrum. Ze mną jest też w sumie klasycznie Mikołaj Borowiec. Witam cię.
1: Dzień dobry.
0: Zaczynamy może od twojego tematu. Co tam masz teraz?
1: Ja mam dzisiaj taką bardziej ciekawostkę zoologiczną.
0: O, to ciekawe.
1: Jadowite węże coraz bliżej ludzi, eksperci alarmują. Zmiany klimatu oraz ekspansja człowieka sprawiają, że jadowite węże pojawiają się tam, gdzie wcześniej ich nie było. Najnowszy raport Światowej Organizacji Zdrowia ostrzega, że ryzyko ukończeń może wkrótce wzrosnąć także w regionach dotąd uważanych za bezpieczne. Według Światowej Organizacji Zdrowia do 2050 lub 90 roku wiele gatunków węży może przenieść swoje siedliska w miejsca, gdzie są ludzie. Dzieje się tak, ponieważ gady muszą szukać nowych źródeł wody i pożywienia, aby przetrwać. Logiczne. Już teraz to zjawisko występuje między innymi w Indiach i Chinach. Wśród gatunków, które mogą w najbliższym czasie się przemieszczać na tereny zaludnione, WHO wymienia m.in. mokasyny błotne z Ameryki Północnej, kraity z Azji oraz czarną mambę z Afryki. Także dobrze, że mieszkamy w Polsce, bo jedyny wąż, jaki może nam zagrażać, to żmija zygzakowata.
0: Albo wąż rzeczny. Ale dobrze, że wspominałeś o tym, że to jest rok 2050 i tak dalej. Więc no, sporo sobie jeszcze
1: poczekamy.
0: Sporo czasu.
1: 70 lat.
0: Dokładnie. To ja mam temat trochę przerażający, ale z drugiej strony fascynujący, bo dotyczy mediów społecznościowych oraz handlu internetowego. Wirtualna Polska. TikTok Shop w Polsce od 15 czerwca. Użytkownicy będą mogli kupować produkty marek, sprzedawców i twórców bezpośrednio w aplikacji. No i cały zamysł TikTok Shopu będzie taki, że w trakcie oglądania materiałów wideo, podczas oglądania transmisji live, pojawią się właśnie oferty produktów i możliwości ich zakupu. Powiem tak, dwa słowa. Późny kapitalizm. Więcej informacji na temat znajdziecie na stronie Wirtualnej Polski. A ty, czy coś masz do dodania, Mikołaj?
1: Ja się zastanawiam, dlaczego wcześniej tego nie wprowadzili, skoro TikTok od początku w zasadzie jest tak popularny i dopiero teraz wpadli na taki pomysł.
0: Dokładnie. No to ile już? Z 5-6 lat chyba jest.
1: Dokładnie.
0: Nie mylę, więc ciekawa sprawa. Szykuje się też konkurencja dla Allegro. Dziękuję ci bardzo, Mikołaj, za dzisiejszą prasówkę, a my, drodzy słuchacze, wracamy. Będzie trochę słodko. Def Leppard i Pour Some Sugar on Me.

0: sierpnia.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Rafał Huszno, Totem Tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totem Tanc zaprezentuje swój nowy projekt Totem Tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
1: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM.
3: Konisz własne cię.
1: Autopromocja.
4: Radio Centrum.
5: Najwięcej lokowniście!

rozlubani. I wcale nie chcę cię obnażać. Tak boję się, że bez bikini gdzieś przepadniesz. Więc pozwól mi się dotknąć, pani.

Trzeba przyznać, że historycznie jeden z najważniejszych zespołów rockowych na naszej polskiej scenie. Republika, Śmierć w bikini na 98 2FM, a my w sumie możemy teraz zahaczyć trochę o również historyczny, ale moment. No i już wspominałem o tym, że koncert Metaliki 19 maja w Chorzowie przeszedł właśnie do historii. 90 tysięcy słuchaczy pojawiło się pod sceną. Rekord, jeżeli chodzi o koncerty w naszym kraju. No ale też mamy kolejną ciekawostkę, którą pochwaliło się Planetarium Śląskie. I jak się okazuje, Metalika zatrzęsła ziemią. Koncert zespołu Metallica okazał się wydarzeniem, które było odczuwalne nie tylko przez fanów, ale również intensywność dźwięku oraz reakcja publiczności zostały zarejestrowane przez stację sejsmologiczną w pobliskim planetarium. No i okazuje się, że drgania dosłownie wprawiły ziemię w ruch. Najmocniej zarejestrowany kawałek to było Creeping Death Metalliki. Drodzy słuchacze, my troszeczkę zwolnimy, zagrałem Metallica oczywiście, ale klasyk w wykonaniu, jak mówiłem, spokojny. Nothing else matters.

Organek w Radiu Centrum. Właściwie na zakończenie naszej dzisiejszej pobudki. 10 minut do godziny 10, a co za tym idzie, drodzy słuchacze, będę z wami powoli się żegnał. Gorąco zachęcam was, żebyście jeszcze z nami zostali. Wydarzenia właśnie równo o 10. No i też zapraszam was na ośrodek Roka, godzina 13. Kuba Pasieczny przejmie stery Radia Centrum, a natomiast w ramach godzin szczytu po godzinie 15 usłyszycie Gabrielę Wolińską. Tyle jeżeli chodzi o wszystko z mojej strony. Zostawiam was jeszcze z zespołem The Cure i kawałkiem Wrong Number, a jeszcze później A Perfect Circle i kawałek Judith. Przed mikrofonem był Jakub Gryz, no i życzę wam miłego czwartku. Do usłyszenia następnym razem. Cześć!

Sorry, wrong.

0: Ile zapłacimy dziś za paliwo? O tym za moment. W wydarzeniach również o pościgu zakończonym na słupie sygnalizacji świetlnej oraz tymczasowych utrudnieniach na jednej z lubelskich siłowni. Wybiła godzina 10, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Mikołaj Borowiec. Kierowcy odczują dziś obniżki cen paliw. Od czerwca sytuacja może się zmienić. Z najnowszego obwieszczenia ministra energii wynika, że dzisiaj maksymalna cena benzyny 95 wynosi 6,31 zł za litr, benzyny 98 6,86 zł, a oleju napędowego 6,57 zł. Oznacza to spadek cen odpowiednio o 11 groszy dla benzyny 95, 10 groszy dla benzyny 98 oraz aż 18 groszy na litrze diesla w porównaniu ze środą. Za 3 dni jednak program ceny paliwa niżej dobiegnie końca, co znaczy, że VAT oraz akcyza powrócą do poziomów sprzed czasowych obniżek. Szaleńczy pościg ulicami Lublina zakończył się wypadkiem. Auto uderzyło w sygnalizację świetlną. Jak informuje Lublin 112, wczoraj o godzinie 22 policjanci patrolujący miasto zauważyli kierowcę Alfa Romeo, który jechał pod prąd ulicą Lubartowską. Gdy funkcjonariusze próbowali zatrzymać pojazd do kontroli, kierowca zaczął uciekać, stwarzając zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Podczas pościgu wjechał pod prąd na Aleję Unii Lubelskiej i o mało nie doprowadził do czołowego zderzenia z innym samochodem. Ucieczka zakończyła się w rejonie Gali, gdzie kierowca stracił panowanie nad autem i uderzył w słup sygnalizacji świetlnej. Kierowca wraz z pasażerem próbowali jeszcze uciekać pieszo, jednak funkcjonariuszom udało się złapać jednego z nich. Badanie alkomatem wykazało, że miał 3 promile alkoholu w organizmie. Trwają czynności wyjaśniające. Pojazd został odholowany na policyjny parking. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Kolejne utrudnienia dla klientów jednej z siłowni w Lublinie. Sieć przygotowała zastępczy klub dla trenujących. City Fit przy ulicy Zana w Lublinie zostanie czasowo zamknięty z powodu planowanych prac technicznych związanych z infrastrukturą elektryczną galerii handlowej. Przerwa w funkcjonowaniu obiektu potrwa od godziny 22 w piątek do 6 rano w sobotę. W tym czasie prowadzone będą specjalistyczne działania serwisowe przy stacji transformatorowej. Sieć podkreśla, że wyłączenie zasilania uniemożliwia korzystanie z systemów wejściowych, oświetlenia oraz sprzętu treningowego, dlatego klub pozostanie całkowicie niedostępny dla klientów. To kolejne utrudnienie dla klubowiczów po niedawnej awarii prądu, która sparaliżowała działanie obiektu w miniony weekend. W ramach rekompensaty osoby posiadające karnety mogą bezpłatnie skorzystać z drugiego klubu City Fit w Lublin Plaza, używając specjalnego kodu dostępu Plaza26. Przyszłość jest w Waszych rękach. Rusza rekrutacja na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 1 czerwca startuje nabór na studia w Lubelskiej Akademii. Przyszli studenci mają do wyboru 17 profili związanych z leczeniem chorób. Niezmiennie zawody niosące pomoc cieszą się ogromnym zainteresowaniem na rynku uczelnianym. O tym, jakie kierunki dominują w ostatnich latach, opowiada kierowniczka Biura Rekrutacji UMLUB Magdalena Fatyga-Ładoszek.
1: Niezmiennie ogromnym zainteresowaniem cieszy się u nas kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny. Prawie 10 osób ubiegało się o jedno miejsce na kierunku lekarskim i prawie 14 na kierunku lekarsko-dentystycznym. Jeśli chodzi o pielęgniarstwo, w zeszłym roku rekordowo duża ilość kandydatów, bo ponad 1000 osób zgłosiło się chętnych do podjęcia u nas studiów.
0: Dokumenty rekrutacyjne trzeba złożyć w placówce do 13 lipca do godziny 9. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej UMLUB. Sprawdźmy jeszcze, co w pogodzie. W tej chwili termometry pokazują 15 stopni. Jest słonecznie. Dziś będzie zauważalnie chłodniej niż wczoraj. Maksymalna temperatura wyniesie bowiem tylko 18 stopni. Wiatr umiarkowany, wiejący z prędkością 24 km na godzinę. Ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Biometr i jakość powietrza są korzystne.
2: Tu Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Mafia.
1: Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
2: Hi everybody, I'm Giovanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
6: Rock gotycki, zimna fala, synthpop. Gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
7: Autopromocja. Reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.
12: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
2: Z aplikacją Schab Wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
0: Reklama.
3: Najwięcej roka w mieście. Centrum.

0: promocja.
1: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam Session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Reklama.
4: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tania, tutaj jest 100-krotka.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8,11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Reklama.
7: Centrum. Najwięcej lokal w mieście!

0: promocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
0: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM. Konisz własne cię. Autopromocja.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej rocka w mieście.

Radio Centrum.

Radio Centrum, najwięcej rocka w mieście.

The Cranberries i Salvation. Na zegarach minuta po godzinie 13, a więc niemalże punktualnie o 13 witam Was w czwartkowym ośrodku rocka. Kuba Pasieczny, dzień dobry, zapraszam do godziny 15. I o czym ciekawym będziemy dziś sobie gadać? Ano między innymi już za moment o tym, co ciekawego dzieje się u Amerykanów, no bo tam zawsze nudy nie ma i zawsze coś ciekawego odkryją. Jednak teraz muzycznie przeniesiemy się kawałek dalej, bo do Stanów Zjednoczonych, od Stanów Zjednoczonych prosto do Kanady. Billy Talent.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
3: Zaprawy?
2: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
3: No, dobrej jakości.
2: A jaka?
3: No, niedroga.
2: I dokąd po nią pojedziemy?
3: Do Bricomana.
4: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
5: Reklama.
6: To jest Radio Centrum.

0: Black Rebel Motorcycle Club Spread Your Love na 98.2. I my teraz również podzielimy się z Wami tym, jaką miłością darzą Amerykanie polską kuchnię. Choć mamy tutaj przeświadczenie razem z Pauliną, która jest ze mną tutaj w studiu, że nawet oni o tym nie wiedzą, że polską kuchnią się zachwycają. Dzień dobry, Paulino.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ty jesteś specjalistką w temacie, bo o czym my tutaj mówimy? Mianowicie ostatnio Amerykanie podniecali się kompotem. Jak oni to nazywali? Fruit Woa. A teraz jest jakby nowy trend i...
1: Tak, ja cały czas te trendy obserwuję, bo stwierdziłam, że to jest dosyć ciekawe zjawisko, kiedy Amerykanie zauważają, że ta kultura polska, może polska kuchnia rzeczywiście jest warta zauważenia. I tutaj uwaga, oprócz wspomnianego kompotu pojawiły się również nowe dania. Właśnie, teraz ciężko mi sobie przypomnieć, tak jak właśnie rozmawialiśmy jeszcze przed wejściem, że tych dań się pojawia coraz więcej. Natomiast jest podobno. Pojawiło się chicken tea, czyli uwaga, to jest rosół.
0: Rosołek, tak.
1: Rosołek się pojawił. Podobno pojawił się również bigos w przestrzeni, ale to nie jest potwierdzone info, więc tutaj jeszcze nie mogę powiedzieć w 100%. Coraz więcej Polaków też zastanawia się nad tym, jakie nazwy mogliby Amerykanie nadawać innym polskim potrawom, bo można zauważyć, że te potrawy są coraz bardziej znane w Ameryce. Więc tutaj też propozycja do słuchaczy, czy może macie jakieś pomysły na nadanie takim potrawom nazw. Bardzo mi się na przykład podoba pomysł z gołąbkami pod tytułem cabbage sushi. Takie połączenie kultur.
0: Ja tak szedłem bardziej dosłownie, myślałem nad cabbage pigeon. Ale różne są właśnie pomysły, także jak ktoś ma właśnie jakiś taki pomysł, jak nazwać jakąś polską potrawę w stylu Amerykanów, 515-515-982 można pisać. Jeszcze tylko tutaj przypomnimy, że jest jeszcze ciekawa nazwa dla pomidorówki.
1: Tak, to jest propozycja znowu nieco bardziej powiązana tym razem z Włochami, więc jeżeli ktoś woli tego typu klimaty, to jak najbardziej. Uwaga, to jest spaghetti soup. To jest jako taka propozycja dla naszej polskiej pomidorówki, naszej serwowanej w Polsce.
0: Teraz powstaje pytanie, czy pomidorówka tylko z makaronem świderki, czy z makaronem nitkami albo z ryżem?
1: Tutaj właśnie jest odwieczna wojna, nigdy nie wiadomo, na kogo się trafi. To jest temat, którego się nie porusza tak jak polityki przy stole.
0: I czy jeżeli to jest spaghetti soup, to czy łamiemy ten makaron? Może lepiej nie mówmy tego Włochom, bo myślę, że dużo by z nas nie zostało. A ciekawa, jaka potrawa byłaby u Amerykanów, jakby pochodziła na przykład z Paragwaju, jak ją by nazwali. To jest bardzo ciekawe. A dlaczego mówię o Paragwaju? No bo teraz przed nami utwór o takim tytule. Lechianerka na 98.2.

trachy na lachy, awangarda, jazz i podziemie. I teraz dosłownie podziemny temat przed nami, gdyż ostatnio niemałą furorę zrobił plakat promujący Dni Miasta Żuromin. Otóż organizatorzy pochwalili się, że partnerem tegorocznych Dni Miasta Żuromin został tamtejszy zakład pogrzebowy. No i pojawia się w tym miejscu wiele sloganów promocyjnych, jak na przykład impreza do ostatniego tchu gwarantowana. Choć ja przyznaję, że określenie zaliczyć zgon w kontekście tej imprezy nabiera nowego znaczenia.

0: promocja.
1: Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
2: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
6: Rock gotycki, zimna fala, synthpop. Gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście!

Ptaki i Diament na 98,2. I takim diamentem, jeśli chodzi o koncertową mapę Polski w tym roku, może być koncert grupy Deep Purple. Panowie już 8 października wystąpią w łódzkiej Atlas Arenie i przed nimi zagra grupa Jailer, którzy są wschodzącą gwiazdą rockowej sceny, więc podczas koncertu będzie można zobaczyć zarówno przyszłość, jak i dziedzictwo muzyki rockowej. I Deep Purple poza swoimi największymi hitami zagrają także nowe utwory ze swojego najnowszego albumu, czyli krążka pod tytułem Splet, który tak się składa, że premieruje się już niedługo wcześniej, bo 3 lipca, a ten krążek zapowiada utwór Arrogant Boy, którego posłuchamy sobie już teraz.

0: Kalio i Skinny w Radiu Centrum. Za to ja mam dla odmiany całkiem gruby temat, ale żeby go poruszyć, najpierw cię muszę o coś, Paulino, zapytać. Czy ty wierzysz w życie pozaziemskie?
1: Trudne pytanie.
0: Ja wiedziałem, że cię złapię pod skórką trochę.
1: Kurczę. Wiesz, zależy, czy wierzysz w to, że Egipcjanie dali radę zbudować sami piramidę, czy jednak
0: nie. Czy ktoś im pomagał.
1: Tak.
0: Jakaś siła. Dlaczego podejmuję ten temat? Otóż ostatnio głośno się zrobiło o pewnej audycji w Argentynie. Właśnie był tam podejmowany temat UFO, istnienia UFO i życia pozaziemskiego. Tylko był taki mały szkopuł, bo zamiast zaprosić ufologa, to zaprosili urologa.
1: No, nazwy praktycznie zbliżone. Mi się wydaje, że fajnie by było wykorzystać tą obecność urologa i może coś podpytać w kontekście UFO, ale od strony urologicznej? Może?
0: Szczególnie, że widzę, że w tym podcaście uczestniczyło trzech panów, więc może mogli wykorzystać jakoś obecność pana doktora właśnie podczas
1: tej audycji. I tą wiedzę, tym bardziej.
0: Bardzo ciekawy temat, muszę przyznać. I się zastanawiam, czy to było specjalnie zrobione, czy oni jednak nie wiedzieli, że ktoś taki jak urolog istnieje, albo że jest w ogóle ktoś taki jak ufolog. To jest całkiem ciekawe.
1: To jest bardzo dobre pytanie. Boję się, że nie uzyskamy na nie odpowiedzi, tak jak na to, czy przynajmniej na ten moment, czy jakaś cywilizacja poza naszą, pozaziemska istnieje, chyba że w najbliższym czasie coś tu wyląduje.
0: Dokładnie, ale obyśmy się o tym w najbliższym czasie nie przekonali. Miejmy taką nadzieję. Za to wiemy, że istnieje coś takiego jak brzmienie nie z tej ziemi, a więc właśnie takie przed nami. Under the Bridge, Red Hot Chili Peppers.

No to utwór z kategorii tych, który zna chyba każdy. Bon Jovi, It's My Life. A my zaczynamy drugą godzinę wspólnego grania. Na zegarach mamy 4 minuty po godzinie 14. No tak jak było w tytule, życie mamy tylko jedno i wypadałoby je wykorzystać jak najlepiej. A mianowicie można na przykład sobie pojeździć na jakieś fajne koncerty. A tak się składa, że niedawno grupa Nothing But Thieves ogłosiła, że ponownie przyjedzie do naszego kraju. Tym razem wystąpi w Polsce 21 stycznia przyszłego roku w łódzkiej Atlas Arenie. I w tym samym ogłoszeniu dowiedzieliśmy się, że grupa zapowiada także swój 5. album pod tytułem Stray Dogs, który ukaże się 25 września. I mieliśmy także okazję już usłyszeć zapowiedź tego albumu, a brzmi ona tak.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tania, tutaj jest stokrotka.
2: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
3: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Motorhead, Ace of Space, czyli kolejny utwór na dziś, którego przedstawiać po prostu nie trzeba. I mam z tym utworem pewną ciekawostkę, ale zanim o niej powiem, to chciałbym cię zapytać, Paulina, czy ty masz szczęście w kartach?
1: Oj, raczej inaczej. Jeżeli są jakieś zakłady, to raczej nie idę w zakłady, bo stwierdzam, że raczej wolę nie ryzykować i raczej dobrze, że tak postępuję.
0: Czyli jak mówi się, że jak się nie ma szczęścia w kartach, to ma się szczęście w miłości. Ja stwierdzam, że szczęścia w kartach też nie mam, ani w pokerze, ani w jakimś tak zwanym oczku się to u nas mówi, blackjacku. Także tak to wygląda. Czasami by się chciało mieć to szczęście, no ale tak już bywa, jak się nie lubi przegrywać, to fajnie by było jednak od czasu do czasu wygrać. Ale dlaczego wspominam o tym, o kartach właśnie? Mianowicie, dziś mija 7. rocznica, od kiedy utwór Ace of Spades został uznany przez pokerzystów za najlepszy utwór hazardowy wszechczasów.
1: Ja uważam, że to jest bardzo w sumie dobre polecenie, bo jeżeli to polecają ludzie, którzy powiedzmy są w cudzysłowie w zawodzie, to ja bym nawet rzeczywiście się posłuchała. Można przetestować kiedyś.
0: A jeszcze tak ciebie zapytam, jakbyś miała zgadywać, kto zajął drugie miejsce, jaki utwór, to jakbyś miała zgadywać, to w co byś celowała? Dodam, że to muzyka taka bardziej popowa.
1: O matko, ciężko, szczerze ciężko.
0: Od pani, która nazywa się Lady Gaga.
1: Od pani Lady Gagi? Mhm. No dobra, sprzedaj.
0: Poker Face.
1: Ej, dobra, to jest
0: dobre
1: dobra
0: wybory,
1: zagrywka.
0: Co?
1: To jest dobra zagrywka. No to rzeczywiście, wtedy cały czas jak to leci w tle, to wiesz, że musisz zachować tą pokerową twarz.
0: Czy na naszym polskim podwórku jest jakiś utwór, który mógłby być w tym właśnie rankingu? Nic nie przychodzi na myśl tak na pierwszy rzut, nie?
1: Tak na pierwszy rzut nie, to trzeba by było się bardziej zastanowić mimo wszystko. Dać sobie tak chwilę, na przykład przy kartach. W trakcie grania w karty możemy sobie puścić różne melodie i zobaczyć, która najbardziej pasuje.
0: No to już mamy wybrane zajęcie na dzisiejszy wieczór, a teraz zagramy wam w polskich rytmach wspomnianych. Oddział zamknięty i ten wasz świat.

Rage Against the Machine i Guerrilla Radio na 98.2. Za nami, za to przed nami świetne ogłoszenie, bo wczoraj bez zapowiedzi nowy utwór wypuściła grupa A Perfect Circle. Utwór nazywa się Starless i po raz pierwszy na żywo wybrzmi w Londynie 3 czerwca, a niedługo później u nas w Polsce, konkretnie na warszawskim Torwarze 10 czerwca. Bilety wciąż są jeszcze dostępne, więc spieszcie się, póki są.

0: Autopromocja.
1: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w mieście!

0: na zegarach 14 minut do godziny 15, a więc to czas na imprezę FM. Przypominam, że już dziś scena w centrum, na której zagra grupa Totentanz w wersji akustycznej. Jednak jeżeli chcielibyście ich posłuchać w wersji ostrzejszej, gitarowej, no to już jutro w klubie Graffiti tarnowska grupa zagra ponownie w naszym mieście. Jak chcecie ich posłuchać właśnie w tej mocniejszej edycji, no to bierzcie bilety, póki są jeszcze dostępne. A teraz co nieco o koncercie, który odbędzie się w ramach pożegnalnej trasy. Otóż Lechia Nerka po raz ostatni zagra w naszym mieście 12 czerwca w Fabryce Kultury Zgrzyt. Koncert ten będzie zwieńczeniem ponad 40 lat jego obecności na scenie, więc na nim po prostu pojawić się trzeba. I na koniec, co nieco o świeżutkim festiwalu w naszym kraju, bo w ramach imprezy Lost Generation na jednej scenie zagrają The Offspring, Papa Roach, The Rasmus, Hollywood Undead oraz Lagwagon. I z tego co widzę, według rozpiski, koncerty są niemalże jeden po drugim, więc jak wybierzecie się na tę imprezę, no to czeka Was nieprzerwana zabawa z muzyką rockową do samej nocy. Lost Generation odbędzie się 16 czerwca w krakowskiej Tauron Arenie, a bilety są jeszcze dostępne.
1: Akademickie Radio Centrum.

Tilaw i Ponura Żniwiarka na 5 minut do godziny 15, także to pora, żeby powoli kończyć dzisiejszy środek roka, ale gwarantuję, że ponuro nie będzie po godzinie 15, bo stery przyjmuje Gabi Wolińska, także gwarantuję, że będzie na pewno ciekawie. Kuba Pasieczny, dziękuję za dwie ostatnie godziny, trzymajcie się i do usłyszenia.

0: Posłuchaliśmy sobie All Time Low i Black Bear w utworze. Tutaj oczywiście już mi się zdążyło schować, ale nieistotne to, gdyż minęła 15, czyli czas na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Uwaga pasażerowie, nadchodzą zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej. Powiemy także o rekrutacji na Uniwersytecie Medycznym oraz o jutrzejszych cenach paliw.
0: A wydarzenia przedstawi Maria Monsiel.
1: Rozpoczynamy od informacji dla pasażerów komunikacji miejskiej. W najbliższą niedzielę w godzinach od 9.15 do 13.30 niektóre pojazdy zostaną skierowane na objazd. Ma to związek z organizowanymi zawodami triatlonowymi i zamknięciem dla ruchu ulicy Osmolickiej na odcinku od ulicy Żeglarskiej do skrzyżowania w Prawiednikach. Trasy linii 15, 21 i 37 zostaną skrócone do pętli Żeglarska w obu kierunkach przejazdu. Podobnie linia 25 będzie skierowana do Zębożec Górnych z pominięciem ulicy Cienistej, Osmolickiej i Prawiednik. Ruch na ulicy Osmolickiej może zostać przywrócony wcześniej. Taką możliwość zastrzega sobie organizator zawodów. Przyszłość jest w Twoich rękach. Rusza rekrutacja na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. 1 czerwca startuje nabór na studia w Lubelskiej Akademii. Przyszli studenci mają do wyboru 17 profili związanych z leczeniem chorób. Niezmiennie zawody niosące pomoc cieszą się ogromnym zainteresowaniem na rynku uczelnianym. O tym, jakie kierunki dominują w ostatnich latach, mówi kierowniczka Biura Rekrutacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Magdalena Fatyga-Ładoszek.
2: Niezmiennie ogromnym zainteresowaniem cieszy się u nas kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny. Prawie 10 osób ubiegało się o jedno miejsce na kierunku lekarskim i prawie 14 na kierunku lekarsko-dentystycznym. Jeśli chodzi o pielęgniarstwo, w zeszłym roku rekordowo duża ilość kandydatów, bo ponad 1000 osób zgłosiło się chętnych do podjęcia u nas studiów.
1: Dokumenty rekrutacyjne trzeba złożyć w placówce do 13 lipca do godziny 9. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej uczelni. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum, a teraz dawka informacji dla kierowców. Ile zapłacimy jutro na stacji benzynowej? Jak wynika z obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł i 16 groszy, benzyny 98 6 zł i 73 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 37 groszy. Oznacza to spadek cen względem dzisiejszych. Następne informacje w tej sprawie zostaną opublikowane jutro i określą ceny maksymalne na sobotę, niedzielę oraz poniedziałek. Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami resort energii codziennie w dni roboczy publikuje obwieszczenie w sprawie maksymalnych cen paliw. Sprzedaż powyżej tego limitu jest zagrożona karą do 1 miliona złotych, a kontrolę prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Lublin wspiera osoby z niepełnosprawnościami. Eksperci ZUS i partnerów czekają na mieszkańców. Spotkanie odbędzie się już jutro. Konsultacje rozpoczną się o godzinie 10 i potrwają do 13 w sali obsługi klientów ZUS przy ulicy Zana 38A. To część ogólnopolskich dni osób z niepełnosprawnościami pod hasłem wsparcie na każdym etapie życia.
3: Będzie można skorzystać z porad Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Fundacji HEROS. Chętne osoby będą mogły się dowiedzieć m.in. o możliwych formach wsparcia, także finansowego, a także na przykład o propozycjach staży bądź pracy właśnie dla osób, które mają orzeczony stopień niepełnosprawności.
1: Mówi Krzysztof Piskorz z oddziału ZUS w Lublinie. Podczas wydarzenia będzie można uzyskać informacje o świadczeniach, rehabilitacji, wsparciu finansowym i ofertach pracy. ZUS przygotował również specjalny poradnik w formie PDF dostępny na stronie zus.pl.
0: My zobaczmy, co się aktualnie dzieje w pogodzie. Mamy 17 stopni na termometrach, a odczuwalna temperatura to 18 ze względu na dosyć piękne słońce nam tu przez chmury trochę prześwitujące, ale jeszcze do tego dosyć mocno wieje, więc ta temperatura momentami może dosyć chłodno, można, że tak powiem, czuć. A jeśli chodzi o ciśnienie, dosyć wysokie, tu biometr jest korzystny.
4: Reklama.
5: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
7: Tu Radio Centrum.
8: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
9: Najwięcej rocka w mieście.
0: Co Co prawda biomet jest korzystny, ale myślę, że ja, tak samo jak wielu z nas, czeka już po prostu na ten piątek i weekend. No a mamy dopiero czwartek, 28 maja. Wita się z wami Gabriela Wolińska, a że minęła godzina 15, to czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum. No i właśnie dzisiaj spędzę z wami czas do godziny 18. Mam nadzieję, że zarówno mi, jak i wam podniesie się głowa wbrew temu, co no, rano powinna się głowa podnosić, ale tak jak powiedziałam, nie jest może najlepiej. Postaramy się, żeby było jak najlepiej w każdym razie. Myślę, że pomoże nam w tym dobra muzyka. Ja już pozwolę sobie zamilknąć i posłuchać Satellite od P.O.D.

To Iron Jones nam tu teraz przygrywał w Radiu Centrum. Mamy sobie na początek audycji. Sprawdźmy, kto obchodzi dzisiaj imieniny, żebyście mogli po drodze z pracy na przykład zakupić jakiś prezencik i wpaść do bliskich z wizytą. Jeśli są wśród nich właśnie Augustyn, Jaromin, Justyna, Wiktor, Emil, Ignacy, ale też German czy Lucjusz. Także no, z naszej strony wszystkiego najlepszego oczywiście, ale też pamiętajcie, żeby się zapowiedzieć jednak, jeśli planujecie wizytę, żeby się nie pokazać tak jak, cytując Faith No More, from out of nowhere.

Za nami klasyk muzyki rockowej, czyli Autobiografia Perfektu. Natomiast chciałam wam przypomnieć, że dzisiaj równie ciekawe dźwięki podobne będą brzmiały o 19 na scenie w Centrum w Chatce Żaka. Jeśli zdobyliście bilety, no to widzimy się w takim razie pod sceną. Zagra nam Totentanz prawie akustycznie, więc trochę elektroniki będzie, ale przede wszystkim gitara klasyczna nam tu będzie królować. Tymczasem nieco elektroniki wraca na naszą antenę. Nothing But Thieves i Future Proof.

0: skoro na zegarach 15.31, to zerknijmy sobie na to, co się dzieje na lubelskich drogach. I już niestety korki się tworzą na Alei Tysiąclecia, zwłaszcza od strony Grafa w stronę Ronda Dmowskiego. Tutaj bardzo dużo samochodów się zebrało. Na skrzyżowaniu przy Grafa samym, również od strony Andersa, jest już dosyć spory korek. I jeśli chodzi o centrum miasta, to przypominam, że również dzisiaj jest zamknięta ulica Grodgera. Natomiast korki tworzą się przede wszystkim na Poniatowskiego i Sowińskiego w stronę Alei Racławickich oraz na Głębokiej przy zjeździe w Sowińskiego, właściwie z obu kierunków. Jeszcze przy Głębokiej tutaj skrzyżowanie z Narutowicza. Na samej Alei Kraśnickiej również bardzo dużo samochodów i jeśli chodzi o południe naszego miasta, no to tutaj Krochmalna i Diamentowa również zakorkowane tak jak zwykle. Ale z racji, że wy jesteście na drogach, to wy jesteście naszymi najlepszymi informatorami, więc jak tylko widzicie jakiś korek czy wypadek, to piszcie śmiało pod 515 515 982, żebym mogła to przekazać pozostałym słuchaczom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Cześć, tu Rafał Huszno, Totem Tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. Totem Tanc zaprezentuje swój nowy projekt Totem Tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
3: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98 i 2 FM. Konisz własne cię.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Z aplikacją Schab Wieprzowy, dobrze wykrojony, cena sprzed obniżki 19,99, teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99, teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
5: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
7: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
8: Zaprawy?
7: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
8: No, dobrej jakości.
7: A jaka?
8: No, niedroga.
7: I dokąd po nią pojedziemy?
8: Do Bricomana.
9: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
10: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

wild thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

na naszej antenie Radio Centrum wizytowali Collective Soul z kawałkiem Shine. No i tutaj połączę to z takim horrorem Lśnienie. Dlaczego wspominam o horrorze? Bo o innym właśnie chcę powiedzieć. Horrorze Backrooms, który pojawił się na YouTubie i zgarnął naprawdę zadziwiające grono fanów, jeśli chodzi o taki jednak przygotowany stosunkowo amatorsko horror. I właśnie pojawi się w kinach przez studio A24's będzie realizowany, a bardzo młody reżyser właśnie będzie oczywiście w tym uczestniczył, twórca tego horroru Backrooms, więc myślę, że wielu z nas nie może się doczekać, a teraz już również na naszej antenie muzyka idealna do horroru Nushot Illusion.

tym razem na antenie 92 FM Memu Miastu na do widzenia od budki suflera i chciałam zauważyć, że to ten tans nie mówi nam dzisiaj, czy raczej Lublinowi do widzenia, bo poza tym, że dzisiaj zagrają u nas prawie akustycznie na scenie w centrum, to jutro w klubie Graffiti zagrają swój, że tak powiem, regularny projekt, czyli to ten tans bardziej elektrycznie, także jeśli jesteście ciekawi, to zachęcam, żeby odwiedzić Facebooka czy stronę klubu Graffiti po więcej informacji.

0: Simple Plan nam tu kończy godzinę i myślę, że plan jest taki, żeby o tej 16 posłuchać wydarzeń w Akademickim Radiu Centrum.
1: Weekend upłynie pod znakiem utrudnień w ruchu, o tym za chwilę. Powiemy także o lubelskich dniach seniora oraz o zbliżającym się pikniku rodzinnym w Parku Ludowym.
0: Przed mikrofonem Maria Mąsior.
1: Kierowcy muszą się przygotować na weekendowe utrudnienia w ruchu. Jutro będzie miało to związek z obchodami 160-lecia powstania szkół Wetterów. W godzinach od 8 do 9 odbędzie się przemarsz uczestników uroczystości, który przejdzie między innymi ulicami Królewską, Krakowskie Przedmieście, 3 Maja i Spokojną i jednym pasem ruchu. Ponadto jutro w godzinach od 9 do 9.30 przez ulicę Herberta, Zębożycką, Żeglarską, Aleję Bryńskiego do ośrodka Nowa Marina oraz w godzinach od 13 do 13.30 między innymi ulicami Żeglarską, Zębożycką i Herberta przejedzie rajd rowerowy z okazji Dnia Dziecka rowerem po zdrowie. Z kolei w niedzielę utrudnienia będą związane z wyścigiem kolarskim w ramach zawodów triatlonowych Lotto Triathlon Energy Lublin 2026. Zawody odbędą się w godzinach od 9.30 do 14.00 przy całkowitym zamknięciu ulicy Osmolickiej. Ponadto jutro i w sobotę w związku z rozegraniem rajdu nadwiślańskiego na czas lokalizacji mety drugiej rundy KIQ rajdowych samochodów Mistrzostw Polski. Na części Placu Zamkowego w Lublinie zostaną wyłączone z użytku miejsca postojowe w strefie płatnego parkowania, po stronie Muzeum Narodowego oraz w centralnej części placu. Zbliżają się Lubelskie Dni Seniora 2026. To już 14. edycja wydarzenia, które na stałe wpisało się w kalendarz miejskich działań w Lublinie. Inicjatywa odbędzie się od 8 do 12 czerwca. W tym czasie seniorzy będą mogli uczestniczyć w różnych warsztatach i spotkaniach przygotowanych w 4 siedzibach organizatorów. W programie znalazły się m.in. warsztaty taneczne i rękodzielnicze, pilates oraz koncert. Więcej mówi Kamila Głowacka, instruktorka z Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice.
2: Szczegółowy program można znaleźć na stronie www.ddkbronowice.pl. Można również zadzwonić do sekretariatu Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice, ale odsyłam Państwa na stronę, tam jest dużo szczegółów, informacji, ale jeśli ktoś nie korzysta z internetu, można przejść do nas, do siedziby głównej na ulicę Krańcową 106.
1: Udział we wszystkich warsztatach jest bezpłatny. Liczba miejsc jest jednak ograniczona. Obowiązują wcześniejsze zapisy online lub telefonicznie. Warto dodać, że w Lublinie przez cały rok odbywają się także inne działania skierowane do osób starszych.
2: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice, ponieważ mamy warsztaty cykliczne, zajęcia stałe dla seniorów, klub seniora, warsztaty rękodzielnicze, bardzo wiele zajęć i zapraszamy serdecznie na nowy sezon. Oferta już się tworzy i nie możemy się doczekać Was w Dzielnicowym Domu Kultury Bronowice.
1: Dodaje Kamila Głowacka. Jak podkreślają organizatorzy, w zajęciach może wziąć udział każdy, niezależnie od poziomu umiejętności. Warsztaty mają pomagać się wyciszyć, odpocząć i rozwijać swoje pasje. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Weekend pełen wrażeń i rodzinnej atmosfery już niebawem. Miasto Lublin zaprasza na wspólne świętowanie. W sobotę na terenie Lubelskiego Parku Ludowego w godzinach od 12 do 18 odbędzie się rodzinny piknik. W programie zaplanowano m.in. dmuchańce, zjeżdżalnie, trampoliny, szachy i warcaby XXL oraz ogromne bańki mydlane. Nie zabraknie również zajęć ruchowych z instruktorem, warsztatów piłkarskich oraz ćwiczeń sprawnościowych.
3: Animatorzy poprowadzą konkurs i konkurencje sportowo-zabawowe dla całych rodzin. Podczas pikniku pojawią się również nowoczesne i aktywne formy rozrywki, takie jak stanowiska VR, pokazy i zabawy hobby horse, zajęcia slackline oraz spływy kajakowe po Bystrzycy i loty balonem na uwięzi. Najmłodsi uczestnicy skorzystają z malowania twarzy, zajęć plastycznych i kolorowanek.
1: Mówi Joanna Stryczewska z biura prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Na rodziny z dziećmi czekać będzie również strefa chillu, w której doświadczą oni chwili spokoju i odprężenia. Należy natomiast pamiętać, że wybrane atrakcje są zależne od pogody.
0: Zobaczmy, czy coś zmieniło się w pogodzie przez ostatnią godzinę. Mamy 19 stopni na termometrach i taka sama temperatura jest odczuwalna. Ze względu na to zapewne, że słońce się równoważy z mocnym wiatrem. Tutaj 24 km na godzinę, więc bardzo mocno wieje. Lepiej jednak włożyć jakąś kurtkę. Ciśnienie dosyć wysokie, 1018 hektopaskali, co sprawia, że biometr jest korzystny.
4: Reklama.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
9: Akademickie Radio Centrum.
10: Najwięcej oka w mieście.
0: I rozpoczynamy drugą część naszych czwartkowych godzin szczytu przy mikrofonie Gabriela Walińska. Dzisiaj spędzam z wami czas do godziny 18 i umilam wam to popołudnie, które już mam nadzieję, że większość z was skończyła, jeśli chodzi o pracę. Natomiast rozpoczynamy tę godzinę od bardzo dobrej muzyki Avenged Sevenfold.

No to posłuchaliśmy sobie teraz Blackstone Sherry na antenie Radia Centrum z utworem Out of Pocket. Mi właśnie niestety chyba do kieszeni trzeba będzie niedługo właśnie sięgnąć, jeśli chodzi o lubelską gastronomię. I o co chodzi, bo już Lublin nazywano różnie. Miasto kultury, miasto sportu, a okazuje się, że również jest to miasto gastronomii. No i przewodnik Michelina docenił 5 wyjątkowych restauracji z Lubelszczyzny, w tym właśnie 4 konkretnie z Lublina. Nie jest to jeszcze gwiazdka Michelina, tutaj radzę się uspokoić, tylko to jest po prostu wyróżnienie, jeśli chodzi o takie punkty gastronomiczne na mapie całego kraju. Jest to jak najbardziej historyczny mimo wszystko sukces dla lubelskiej gastronomii. Cieszymy się. Jeśli chodzi o wszystkie te nominacje, to pozwolicie, że nie będę tego czytać, bo francuskiego się nie uczyłam. Natomiast warto docenić nasze restauracje i czasami pójść gdzieś na taki może nieco droższy, ale przede wszystkim dobry obiad.

Powiem wam tyle, że ten utwór bardzo pasuje do tematu, który dla was przygotowałam. W jaki sposób to już sobie zinterpretujecie? W każdym razie słuchaliśmy Nonge i Heliocentryzm właśnie. I tutaj chciałam wam powiedzieć o tym, że wiralowy byk albinos, który no, pojawił się w Bangladeszu, miał być przygotowywany właśnie na poświęcenie. Ale okazało się, że jest tak podobny z fryzury do pewnego polityka, że no stał się hitem internetu. I wyobraźcie sobie, że właśnie władze wczoraj ogłosiły, że został on ułaskawiony, nie zostanie poświęcony, będzie sobie żył. I tak należy, myślę, postępować. Bardzo sławne zwierzęta, proszę mi tu ich nie ruszać. A bardzo sławnych muzyków tym bardziej wolimy słuchać. W każdym razie tak chciałam połączyć to ładnie, ale wyszło jak zwykle. Myślę, że Weezerowi wyjdzie to zdecydowanie lepiej.

0: tak jak nam śpiewali w grupie ONA, tak ten czas się toczy i już mamy 16:30 na zegarach, więc sprawdźmy, co tam się dzieje na lubelskich drogach. I muszę przyznać, że korki zintensyfikowały się po prostu w konkretnych miejscach, w tych największych węzłach, takich jak Rondo Dmowskiego, skrzyżowanie przy Grafa, czy właśnie tutaj przy Alejach Racławickich, to skrzyżowanie z Poniatowskiego i Sawińskiego, tutaj są największe korki. Jeszcze warto objechać może Solidarności, skrzyżowanie z Lubomelską i Kompozytorów Polskich, czy też Diamentową, jak się nas zwłaszcza skręca we Wrotkowską, no to tutaj jeszcze dużo samochodów. Na Jana Pawła też już spory korek się stworzył, także tędy nie radzę jechać. Na Alei Kraśnickiej wygląda to już nieco lepiej niż przed godziną, ale nadal te światła trochę blokują ruch, więc jeśli wy macie jakieś informacje drogowe, to śmiało piszcie pod 515 515 982, żebym mogła przekazać to dalej.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Are you ready to the darkness? This is Europe from 69 Eyes. Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
6: Rock gotycki, zimna fala, synthpop. Gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
8: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.
9: Centrum.
10: Najwięcej loka w mieście!

0: tym razem mieliśmy w głośnikach Royal Blood i I Only Lie When I Love You, a u nas same prawdziwe fakty, że tak powiem, powtórzę, bo wydarzenia już teraz w Akademickim Radiu Centrum.
1: 48-latek z Lublina odpowie za kradzież rozbójniczą, o tym za chwilę. Powiemy także o konferencji Oko w Oko z przestępczością.
0: A wydarzenia przedstawi Maria Monsior.
1: 48-letni mieszkaniec Lublina odpowie za kradzież rozbójniczą w jednej z restauracji w mieście. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Do zdarzenia doszło kilka dni temu w jednym z lokali na terenie miasta. Sprawca wykorzystał nieuwagę i ukradł kilkaset złotych z kasetki, po czym stosował przemoc wobec jednego z klientów oraz groził pracownikom zabójstwem, aby utrzymać skradzione pieniądze. 48-latka obezwładniono i przekazano wywiadowcom z Komisariatu Miejskiego Policji w Lublinie, a czynności w sprawie prowadzi Komisariat 6 Policji w Lublinie. Sąd zastosował wobec niego tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Za kradzież rozbójniczą w recydywie mężczyźnie grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej trwa wydarzenie o identyfikacji i postępowaniu z kryminalistami. Cykliczna debata znowu cieszy się zainteresowaniem. Ogólnopolska konferencja naukowa Oko w Oko z przestępczością przyciągnęła na lubelską uczelnię ekspertów z całej Polski. Spotkanie było poświęcone wyzwaniom i rozwojowi współczesnej psychologii sądowej i kryminalnej. W programie znalazły się prelekcje dotyczące profilowania sprawców, resocjalizacji oraz warsztaty prowadzone przez profesjonalistów z danych dziedzin. O powodach popularności konferencji mówi Paulina Gąsiorowska z Koła Naukowego Psychologów UMCS.
2: Ogromny wpływ mają na to tematy, bo my jako KNP nie boimy się tematów tabu i chcemy je propagować jak najprężniej. Wiedzę taką rzetelną o przestępstwach i o tym, jak to powinno być przez społeczeństwo odbierane. Też wpływa na to organizacja wydarzenia, bo tak obiektywnie powiem, że jest ona na wysokim poziomie.
1: Szczegółowy program wydarzenia znajduje się na stronie uczelni. Konferencja potrwa jeszcze jutro na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS przy ulicy Głębokiej. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozwija mobilne aplikacje dla klientów. Najchętniej pobierana zebrała już ponad 1 300 000 użytkowników. Najpopularniejszą aplikacją z oferowanych jest MZUS, przeznaczona dla klientów indywidualnych, emerytów, rencistów i opiekunów dzieci. Dostępne są również narzędzia dla lekarzy, asystentów medycznych oraz przedsiębiorców i księgowych.
3: Chcemy rozbudować możliwości pokazywania prognozy przyszłej emerytury. W przyszłym roku zamierzamy udostępnić usługę, w której użytkownik będzie mógł szybko sprawdzić, jak długość jego dalszej aktywności zawodowej wpłynie na wysokość przyszłego świadczenia.
1: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS. Zakład zapowiada dalszą cyfryzację i ułatwianie skomplikowanych procedur. Mobilne rozwiązania przede wszystkim mają za zadanie umożliwienie załatwiania własnych spraw bez wizyty w placówkach.
0: My zobaczmy, co w pogodzie teraz i w najbliższych godzinach. Na razie mamy 19 stopni na termometrach i jeszcze nam słońce tutaj świeci. I również pogodnie będzie w nocy, z tym, że będzie dosyć chłodno. Temperatura spadnie nawet do 6 stopni. A jutro z początku słońce, ale potem najdą na niebo chmury, ale temperatura wzrośnie do 20 stopni. Generalnie nie powinno padać.
4: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.
0: I przed nami już ostatnia część godzin szczytu. Minęła godzina 17, a wysłuchacie Radia Centrum przy mikrofonie Gabriela Wolińska, więc zachęcam, żeby zostać z nami do godziny 18 i nie tylko, ale to może za chwilę, co jeszcze nas czeka. Na razie Chris Cornell i You Know My Name.

Tym razem słuchaliśmy sobie nowości od Breaking Benjamin, czyli Something Wicked, i właśnie tutaj połączę też z tym tematem w ten sposób, że powiem wam o nowości, no i o czymś mądrym właśnie, gdyż naukowiec pewien wymyślił sposób na brudne gacie, że tak powiem. Chodzi o to, że no wiecie, był ten problem na misji Artemis z toaletą, no jednak to jest dosyć istotna rzecz w kosmosie. No i problem jest taki, że pranie w kosmosie zrobić nie można, chyba że ma się taki emiter pewien, który właśnie ten naukowiec wymyślił, który w pewnym sensie właśnie wykorzystuje plazmę, aby czyścić bieliznę z bakterii. I myślę, że jest to przyszłość, jakby nie patrzeć, nawet dla nas zwykłych, szarych obywateli. No bo jednak ta technologia kosmiczna przenika bardzo często do naszego życia. A już odchodząc od tematów kosmicznych, przenieśmy się do kosmicznego grania, no tym razem klasyk muzyki rockowej. Money for Nothing od Dire Straits na antenie Radia Centrum. Look at them yo-yos, that's the way you do it.

The Outsider od A Perfect Circle na antenie Radia Centrum. I jesteśmy co prawda trochę outsiderami w Londynie, ale mamy swoich reprezentantów na London Festival of Architecture, wyobraźcie sobie. Polski design będzie tam królował między innymi. I właśnie od 1 do 30 czerwca Londyńczycy i goście, którzy właśnie tam przyjadą, będą mogli sobie ten polski design oglądać. Między innymi Oskar Zięta, pani Jurek czy Katarzyna Kraj tam się pojawią. A skoro już mowa o polskiej myśli designu, to pora na polską myśl melodyjną czy muzyczną, czyli tym razem w waszych głośnikach Organek i O Matko.

0: skoro już niemal 17.30 na zegarach, to po raz ostatni zerknijmy sobie na to, co się dzieje na lubelskich drogach i czy są jeszcze korki na mieście o tej porze. No jeszcze są na rondach pod zamkiem, tutaj zwłaszcza od strony Tysiąclecia, od strony tej Grafa, jeśli chodzi o jechanie w stronę miasta. Tutaj jeszcze się samochody gromadzą, na skrzyżowaniu przy Grafa już to wygląda całkiem nieźle. Jeszcze jedyny taki większy korek to tutaj mamy na Solidarności przy skrzyżowaniu z Lubomelską i Kompozytorów Polskich. Tutaj jeszcze chwilę zwolnicie i niestety trzeba będzie postać, ale nie sądzę, żeby trzeba było to miejsce omijać. I ogólnie już na mieście jest spokój. Myślę, że nie trzeba specjalnie zmieniać swojej trasy. Pamiętajcie przede wszystkim, żeby jechać zgodnie z przepisami i żeby bezpiecznie wracać do domu.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Za nami Alice in Chains, no jaki ciekawy kawałek Down in a Hole mieliśmy teraz w głośnikach. Ja przypomnę, że dzisiaj o godzinie 19 jest scena w centrum, to ten tans nam wystąpi prawie akustycznie na małej sali widowiskowej. Jeśli zdobyliście wejściówki, to bardzo dobrze, widzimy się pod sceną. Natomiast wszystkim pozostałym mogę polecić po prostu włączenie Radia Centrum o 19, bowiem transmisja jak zwykle ze sceny w centrum się odbędzie, będzie można posłuchać się w swoich radioodbiornikach, jak to ten tans nam gra. Jeśli chodzi o inne koncerty dziejące się w naszej okolicy, to zachęcam, żeby z nami pozostać. Za niecałe 4 minuty Impreza FM, czyli właśnie informacja o takowych koncertach, a na razie posłuchamy sobie, jak, jakoby właśnie się rzekło, polskiej muzyki, Mysłowic i Chłopcy na naszej antenie.

0: przyszedł czas na obiecaną imprezę FM, w której opowiem wam o koncertach dziejących się, generalnie tym razem powiem w Polsce, ale przede wszystkim w najbliższym czasie. No i właśnie, mam dla was już 5 czerwca w Akademii Sztuki Nowoczesnej w Lublinie. Nam zagrają Beyond the Event Horizon oraz E.T. Nirt w ramach wydarzenia Panie Pilocie, Dziura w Horyzoncie. I właśnie to koncert dla wielbicieli post-rocka i post-metalu z elementami progresywnymi. Bilety na oba koncerty właśnie razem z tym piątkowym w Akademii Sztuki Nowoczesnej znajdziecie poprzez wydarzenia na Facebooku. No i właśnie wspomniałam, koncerty w Polsce, bowiem 4 i 6 czerwca w Gliwicach wystąpią Guns N' Roses, a legendy rocka wesprze Mammoth, więc bilety na te dwa wyjątkowe koncerty w Gliwicach są jeszcze dostępne na stronie organizatora, jeśli jesteście zainteresowani. Natomiast 12 czerwca, ale w Lublinie, w Fabryce Kultury Zgrzyt, będzie można usłyszeć Lecha Janerkę po raz ostatni, także nie ma co zwlekać. Takiej okazji po prostu nie można przepuścić, więc biletów szukajcie na stronie Zgrzytu.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Vistas na 3 minuty do godziny 18, więc pora nam kończyć godziny szczytu. Jeszcze oczywiście Was zaproszę na godzinę 18, kiedy to wydarzenia przedstawi jeszcze Maria Monsier, a była z Wami Gabriela Wolińska. Słyszymy się w sobotę o 10 podczas Uroków Świata, więc mówię Wam na razie do usłyszenia.

0: Początek czerwca przyniesie utrudnienia w ruchu, o tym za chwilę. Powiemy także o samorządowym kongresie Trójmorza. Wybiła 18, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Rozpoczynamy od informacji dla kierowców. 1 czerwca ma zostać wprowadzona czasowa organizacja ruchu drogowego na Alei Witosa. Chodzi o krótki odcinek pomiędzy ulicą Hutniczą a wiaduktem kolejowym. Jest to związane z realizacją zadania inwestycyjnego modernizacji osiedlowej sieci cieplnej 2DN400 w ulicy Witosa. Planowane jest zamknięcie dwóch środkowych pasów ruchu na dwóch jezdniach trasy głównej. Kierowcy będą mogli korzystać z zewnętrznych pasów ruchu, po jednym w każdym kierunku. Na wskazanym odcinku będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę. Prace mają się zakończyć 30 czerwca, jednak w przypadku sprawnej realizacji robót termin ten może zostać skrócony. Służby sanitarne opublikowały wyniki badań próbek wody. Chodzi o te pobrane z fontanny przy ulicy Wallenroda w Lublinie. Przypomnijmy, że kilka dni temu właśnie tam znaleziono ponad 30 martwych ptaków. Jak poinformował Sanepid, wyniki nie wykazały obecności w próbkach wody niebezpiecznych substancji, które mogłyby zagrażać ludziom. Ciała martwych zwierząt trafiły do Katedry Patomorfologii i Weterynarii Sądowej Uniwersytetu Przyrodniczego, a sprawą zajmuje się także policja. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Za nami drugi dzień samorządowego Kongresu Trójmorza. W ramach wydarzenia odbyło się 46 paneli poświęconych m.in. gospodarce, bezpieczeństwu i współpracy międzynarodowej. Inicjatywa została objęta patronatem honorowym prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego. Uroczystość w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie otworzył Mateusz Morawiecki, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prezes Rady Ministrów w latach 2017-2023, który mówił o współpracy międzynarodowej na osi wschód-zachód względem interesów z krajami Trójmorza.
1: Pamiętajmy, że to są cały czas jedne z najbogatszych państw świata, właściwie najbogatsze państwa świata, można tak powiedzieć, obok paru innych na Dalekim Wschodzie i Stanów Zjednoczonych. W związku z tym ani się do nich tyłem nie powinniśmy odwracać, ani się nie powinniśmy na nich obrażać, ponieważ 80% naszego eksportu idzie do Europy Zachodniej i te różne zależności handlowe, inwestycyjne, biznesowe, finansowe, kapitałowe trzeba oczywiście dostrzegać.
0: Dodatkowo marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz wicemarszałek Piotr Breś podpisali memorandum o współpracy w sprawie powstania Lubelskiego Centrum Obliczeń Kwantowych. List sygnowali także przedstawiciele uczelni wyższych z regionu. Oznacza to podjęcie wspólnych działań zmierzających do uruchomienia komputera kwantowego, który ma służyć zarówno celom badawczo-rozwojowym lubelskich uczelni, jak i optymalizacji procesów zarządzania danymi w strukturach Urzędu Marszałkowskiego województwa lubelskiego.
2: To jest wykonanie pierwszego kroku, który ma na celu uruchomienie w Lublinie komputera kwantowego. No jest to duże wyzwanie, zarówno naukowe, jak i inwestycyjne, bo koszt takiego komputera to jest około 50 milionów złotych. Do tego dochodzą jeszcze koszty poszczególnych kubitów, które są wykorzystywane w takiej maszynie.
0: Mówi rektor Politechniki Lubelskiej profesor Zbigniew Pater. Zaproszenie na 6. Samorządowy Kongres Trójmorza 2026 przyjęło 8 ambasadorów i szefów misji z Austrii, Chorwacji, Czech, Bułgarii, Łotwy, Słowacji, Królestwa Niderlandów oraz Czarnogóry. W 46 panelach wystąpiło ponad 180 prelegentów. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 16 stopni, ciśnienie wynosi 1018 hektopaskali. Jakość powietrza jest dobra, a biometr korzystny.
3: Radio Centrum.
4: Najwięcej lokal w mieście!

0: Grzegorz Litwin, witam i zapraszam na sport, a zaczynamy od piłki nożnej. Dziś poznamy finalistów barażów o awans do PKO BP Ekstraklasy. Od godziny 17.30 trwa spotkanie Chrobrych Łogów ŁKS Łódź. Kolejną parę półfinałową tworzą Wieczysta Kraków i Polonia Warszawa.
1: Ogromna emocja znowu na ten mecz. Się łapiemy do barży, wszystko jest możliwe, to żeby się cieszyć, to nie jeszcze dwa mecze, muszą wiesz, ciecić głowy, być fokusowany do celu, więc wiesz, to jest fajne. Teraz wiesz, trzeba być gotowy, czwartek musimy poprawić wielu rzeczy czwartek i walka do końca.
0: Mówi francuski właściciel i prezes stołecznej Polonii Grégoire Nitto. Początek starcia Wieczysta Kraków Polonia Warszawa o godzinie 20.30. Przechodzimy do piłki ręcznej. PGE MKS Elwold Lublin odkrywa karty. Do zespołu lubelskich szczypiornistek dołączy Emilia Kowalik. Utalentowana skrzydłowa wraca do kraju po trzech sezonach w słowackiej MSK Juwencie Michalowce. Jej kontrakt obowiązywać będzie do końca sezonu 2026-2027 i zawiera opcję przedłużenia o kolejny rok.
2: Dobrze wyszkolona technicznie, dysponująca fajnym repertuarem rzutu. Na pewno myślę, że tutaj też ograna i w pucharach, bo Michalowce grały w pucharach i w lidze czesko-słowackiej, także na pewno tutaj przy odejściu jednej z naszych zawodniczek będzie, myślę, dobrym punktem tego zespołu.
0: Mówi trener wicemistrzyń Polski w piłce ręcznej Paweł Tetelewski. W drużynie z Lublina Kowalik będzie miała trudne zadanie zastąpienia Adrianny Górnej, która kolejny sezon rozegra w lidze rumuńskiej. Sprowadzenie skrzydłowej to trzecie potwierdzone wzmocnienie PGE MKS-u Elwold Lublin. Wcześniej klub poinformował o pozyskaniu reprezentantki Danii Sary Paulsen i Brazylii Jennifer Lopez. Na koniec sport akademicki. Czas na akademickie Mistrzostwa Polski w koszykówce. Organizatorem rywalizacji mężczyzn jest KUL, a kobiet UMCS. Mecze rozgrywane będą na obiektach przy ulicy Choćki 15, Alejach Zygmuntowskich 4, Konstantynów 1G oraz przy ulicy Głębokiej 31. O tytuł najlepszych w kraju rywalizować będzie 32 drużyny. Pierwsze mecze już w piątek rano. Finał zaplanowano na niedzielne popołudnie. Uroczyste otwarcie już dziś o godzinie 19.30 na Placu Zamkowym.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Promocja.
1: Cześć, tu Rafał Husz, no to ten tanc. Już 28 maja o godzinie 19 na scenie w centrum w Chatce Żaka. To ten tanc zaprezentuje swój nowy projekt To ten tanc prawie akustycznie. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam i pozdrawiam słuchaczy Radia Centrum.
2: Bilety do zgarnięcia tylko na antenie Akademickiego Radia Centrum. Do zobaczenia pod sceną lub do usłyszenia na 98,2 FM. Gonisz własne cię.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Klubo-kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo-kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
3: Reklama.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Najwięcej rocka w mieście.
1: I'm Dan from Bastille.
0: Tu Radio Centrum.

0: Wyjątkowo przyjemny czwartek za naszymi oknami, ciepło, no bo w końcu już końcówka maja, wakacje za pasem, ale wiecie, że jak jest czwartek i odzywa się taki dość losowy głos o tej porze na 98,2 FM, to wiadomo, że jest kolejna edycja Sceny w Centrum i przenosimy się teraz na małą salę widowiskową w chatce Żaka, na którą już powinien wolnym krokiem zmierzać wielki przyjaciel polskiej muzyki oraz, co można wnioskować po jego bluzie, także ogromny fan amerykańskich seriali komediowych, czyli Tomek Kowalewicz, który powie więcej o gwieździe tego wieczoru. Halo Tomek, słyszymy się?
1: Słyszymy się, dzień dobry, witajcie gorąco w sali widowiskowej chatki Żaka, cześć. To jest to piękne przywitanie, ale przywitanie mamy także dla słuchaczy Radia Centrum, którzy są razem z nami, więc jeszcze głośniej powitajmy słuchaczy Radia Centrum. No już wiadomo, generalnie już wiadomo, że mamy pełną salę, że znowu zjawiliście się tłumnie, za co bardzo dziękuję, ale wcale mnie też to nie dziwi, że spotykamy się dzisiaj tutaj w tak licznym gronie. To w ogóle jest dla mnie bardzo ważny koncert. Dużo symboli jest w tym występie. Dzisiaj, niemal dzisiaj świętujemy 8. rocznicę naszych koncertów Sceny w Centrum, więc może nie okrągła, ale jakże ważna rocznica koncertów, które organizujemy tutaj z wielką przyjemnością. Drugi ważny symboliczny moment jest taki, że no znowu nie okrągłe, bo rok temu świętowali 20-lecie, ale to ten tanc ma już 20 lat, już 21 lat, więc też warto o tym pamiętać. A trzeci symbol dotyczy no w pewnym sensie mnie, bo w maju, czyli znowu gdzieś szukając tej daty w kalendarzu, trudno w to uwierzyć, mija 20 lat od kiedy ja w Radiu Centrum się pojawiam, więc trochę tak jubileuszowo tutaj wychodzę do was i mam nadzieję, że ten koncert taki na te 20 urodziny będzie. A co do tych friendsów, które są na bluzie, to znowu nie jest przypadek, ponieważ tak sobie wymarzyłem i się bardzo cieszę, że to się ziściło, że zagra zespół, który z Radiem Centrum jest związany od no, tych prawie 20 lat. Jak już się raz poznaliśmy, tak nasze drogi przecinały się zawsze, czy to w Będzinie, czy to w Tarnowie, czy w Krakowie, czy na wspólnych festiwalach w całej Polsce. No i dzisiaj znowu się przecinają, z czego się ogromnie cieszę i cieszę się, że możemy być w tym miejscu i bawić się przy koncercie wyjątkowym, prawie akustycznie. Tego projektu raczej jeszcze nie znacie, ale zapewniam, że będziecie zachwyceni. Przed wami zespół To Ten Tanc.

każdy pomysł na byk. I chociaż boli, nadal rodzi się krzyk. Nie miałeś szansy, bo na drodze był ktoś, komu ufałeś, powierzyłeś swój los.

Dobry wieczór, witamy serdecznie w Radio Centrum w Lublinie. Oczywiście witamy wszystkich, którzy w tej chwili słuchają tego koncertu. Koncert jest transmitowany, tak jak Tomek wspomniał przed chwilą, podczas zapowiedzi. Rzeczywiście w ubiegłym roku mieliśmy 20-lecie zespołu, a w przyszłym roku 20-lecie wydania naszego pierwszego albumu. Jeszcze raz serdecznie witam publiczność zgromadzoną w studiu, Patki Żaka. I mam nadzieję, że to będzie fajny wieczór.

zupełnie innej wersji, gramy go oryginalnie. Rzeczywiście Raj jest jednym z mocniejszych utworów z płyty Zimny Dom. W tej chwili na płycie Zimny Dom zostaniemy przy kolejnym bardzo mocnym numerze, ale jakże zmienionym w projekcie To ten tans prawie akustycznie. Jeżeli ktoś nie zna naszej twórczości sprzed lat, tej rockowej, zachęcam do zapoznania, ponieważ te utwory, które dzisiaj gramy, to są jakby nowe zupełnie piosenki. Jutro w klubie Graffiti zagramy normalnie, rockowo, w tej samej wersji, w której zwykle gramy. A teraz przeżyjemy zło.

No i tak się składa, że zostajemy na tym samym albumie z roku 2008. Zimny dom, nominowany niegdyś do Fryderyka. Nie mogliśmy wygrać tego Fryderyka, konkurencja była niesamowita. Album nominowany w kategorii metal. Myśmy nie byli metalowym zespołem nigdy, ale nominacja była. Tytułowy kawałek właśnie z tego albumu. Zimny dom.

Niezręczna cisza. Na każdym zebraniu jest tak, że ktoś musi zacząć. Teraz zaczyna sekcja.

na koniec świata! Jedziemy dalej. W sumie ten sam album, tak to nam się dzisiaj w tej setliście układa. I ten numer też nieco jest zmieniony, choć jest to kultowa kompozycja grupy Toten Tanz, jeśli chodzi o cały nasz repertuar. Ludzie utożsamiają się z tą piosenką, myślę, że ma przesłanie do dzisiaj, a numer nazywa się Marionetka.

marionetkę. Tak się składa, że właśnie tak patrzę na tą serlistę i to jest numer bardzo mocno związany z Lublinem. Tomek mówił o różnych rocznicach, a właśnie klip do tego numeru, to był nasz drugi teledysk, nagrywaliśmy w Lublinie. Trzy fantastyczne dni, wtedy z Tomaszem, jeszcze bardzo młodym dziennikarzem Radia Centrum w Lublinie, również widzieliśmy się, organizowaliśmy plany, ten klip się potem ukazał, do dzisiaj ma chyba najwięcej odsłon ze wszystkich naszych w ogóle numerów. Dlatego postanowiliśmy, że zagramy ten kawałek dzisiaj w Lublinie, bo to jest, no tak kolokwialnie mówiąc, lubliński numer, oprócz tego, że jest to kompozycja z pierwszego naszego albumu Nieból, a po drugie, jakby robiąc aranżację tego numeru, wymyśliliśmy sobie to, że tu nie będzie normalnych bębnów, tylko wreszcie

będzie można użyć instrumentu, który nazywa się udu, afrykański instrument. Maciek spróbuje za chwilę stukać na tym wszystkim i do tego numeru. Całkiem sam.

całkiem sam umieram dziś, całkiem sam uciekam, kruki dziobią oczy dłuż.

Lawendowe pola. W krótkiej rozmowie ostatnio na antenie Radia Centrum z Tomkiem powiedziałem coś takiego, że przemycaliśmy w tym projekcie bardzo dużo, zresztą takie było założenie tego projektu, to ten tam sprawia akustycznie, przemycać sporo różnych wpływów gatunków muzyki z poszczególnych lat, z bardzo różnych okresów, ponieważ każdy z nas słucha czegoś innego, każdy z nas lubi coś innego, każdy z nas wychowywał się na innej muzyce. A że ja jako taki mały brzdąc bardzo lubiłem słuchać, oprócz oczywiście Beatlesów i Smoków, grupy Shadows, to zespół po utwór Paranoia właśnie troszkę nawiązuje do takiego grania, zupełnie celowo. A że wszyscy lubimy również Dire Straits, to taka kompilacja powstała właśnie z numeru Paranoia.

różne znaki dostaję z widowni, ale najczęściej uśmiechy z tych pierwszych rzędów. Dziękuję wam bardzo serdecznie. I te pierwsze rzędy widzę, że znają te utwory. Fajnie, że śpiewacie. Ten numer na pewno znacie, to chyba najmocniejszy kawałek To ten tanc w całej dyskografii. Numer, który był trzecim singlem chyba i no, obiegł cały kraj, jeśli chodzi o rozgłośnie rockowe, oczywiście radiowe. Znany z topornego, bardzo mocnego riffu, ludzie urywają sobie głowy na rockowych koncertach. Jutro w Graffiti na pewno zagramy go w tej wersji. Natomiast w tej wersji, jeśli chodzi o projekt To ten tanc prawie akustycznie, postanowiliśmy kompletnie go odwrócić, przekopać. Brzmi inaczej, ale posłuchajcie, o czym jest.

0: Co to jest za wieczór? Zespół Totem Tanz na scenie w centrum. Zróbcie hałas dla zespołu Totem Tanz. Pięknie dziękujemy słuchaczom Radia Centrum. Schodzimy z anteny za chwilę z Centrum w Mroku, na który to program serdecznie zapraszam. No, a my jeszcze nie kończymy. To jeszcze ciągle może trwać. Zespół Totem Tanz. Hej, hej!
1: Oj, tam się jeszcze długo będzie działo z tego, co słyszymy. Szanowni Państwo, jak sami słyszycie, pół godziny więcej ta scena w centrum trwała niż zazwyczaj nasze transmisje na 98 i 2 FM. No jak słychać, tam chłopaki jeszcze długo, długo ze sceny no nie zostaną ściągnięci. To ten tanc w scenie w centrum pod koniec maja. Ja dziękuję całej ekipie, dzięki której dało się oczywiście jak co miesiąc fantastycznej jakości kolejny zespół usłyszeć. Ja się żegnam, Michał Zbytniewski był przy mikrofonie w studiu Radia Centrum i oczywiście oddaję głos niezastąpionemu Kubie Czerniakowi, który może i ma pół godziny mniej Centrum Mroku, ale jak zawsze muzyka będzie to nadrabiać. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
3: Reklama.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Reklama.
3: Radio Centrum.
4: Are you ready to the darkness? This is Jurgen from 69 Eyes.
5: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
6: We are Das Ich.
7: Hello everyone, it's from Moonspell.
8: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.

Miłość do samego siebie, najwyższą formą miłości. Chyba tak nie jest. Brzmi jak chwytliwe hasło, ale to chyba nie do końca jest prawda. Choć w tym nagraniu Edlund właśnie śpiewał o tym, żeby kochać samego siebie. No, może nie do końca aż tak bardzo, ale I'm in love with myself, czyli kocham samego siebie. Może nie miłość, ale akceptacja samego siebie to na pewno jest ważna sprawa. Także akceptacja tego, czego nie możemy zmienić w życiu. Na przykład tego, że czasem Centrum Mroku raz na 20 parę lat trwa odrobinę krócej. Żartuję z tym 20 parę lat. To przecież były takie lata, gdy Centrum Mroku trwało godzinę. Były takie, gdy trwało 90 minut i chyba kończyło się o coś tam 30, typu 21:30. No ale od wielu, wielu lat mamy przywilej grać 2 godziny w prime time w czwartkowe wieczory. I tak jest też dzisiaj, choć te pół godzinki nam uciekło. Ale nadrabiamy to dobrą, mocną, dynamiczną muzyką, przynajmniej na początku audycji. Za nami Tiamat, a przed nami Moonspell z nowym singlem Cross Your Heart, a potem ten już znany Far From God. Dwukrotnie Moonspell, Kuba Czerniak, zapraszam do 22 na Centrum w Mroku.

Muspa z nowej płyty, to pewnie świetnie zabrzmi na żywo, ten nowy singiel Far From God. Cross Your Heart, no jeszcze mnie nie przekonał, ale ten pierwszy Far From God wszedł od razu i na koncercie pewnie porwie tych, którzy będą w Bolkowie w sobotę wieczorem. Bo ten koncert 18 lipca na Castle Party, właśnie na festiwalu w Bolkowie. Oczywiście będzie taka audycja, gdzie będzie prawie tylko, albo może wyłącznie muzyka w 100% z Castle Party, ale dziś takie małe przytyki będą się pojawiały. Choćby teraz grupa Muspel, która za nami. Może kiedyś na festiwalu Castle Party pojawi się Katatonia, ale to jeszcze nie jest, to na razie jest w sferze moich marzeń, a nie w sferze czyichkolwiek planów. Póki co cieszmy się tym Muspelem. Dodam tylko, że tego dnia, kiedy Muspel wystąpi, także Tribulation, The Third and the Mortal, Dawn of Ashes, Long Night, The Silver Black i Her Own World, to na tej głównej scenie zamkowej, a pamiętajmy, że zawsze jest też scena parkowa. Więcej o festiwalu będziemy mówić w przyszłości, ale ja tu już wywołałem grupę Katatonia, nie tyle do odpowiedzi, co do grania. Obiecywałem, że będzie przebojowo, no to dotrzymuję tej obietnicy.

Katatonia z płyty Dead Air Session. Te wersje trochę ostrzejsze, takie bardziej nieociosane i takie bardziej przybrudzone niż te znane z płyt. I to dobrze, bo teraz nagranie przed nami polskiego zespołu, którego nie prezentowałem nigdy, o którego istnieniu wiedziałem chyba zanim zacząłem prowadzić Centrum w Mroku. Tak mi się wydaje, że od lat 90. mogłem wiedzieć, że taki zespół istniał i że był wcześniejszym zespołem kogoś, kto w latach 90. na początku był dużą gwiazdą polskiej muzyki takiej rockowej, no tak, bo to była muzyka rockowa. Nosili długie włosy, czyli muzyka rockowa, wszystko się zgadza, jak na początku lat 90. bywało. I pomyślałem sobie teraz, ostatnio, kilka dni temu, to właściwie nadaje się do Centrum Mroku, choćby jako ciekawostka, ale też, żeby urozmaicić audycję. No więc sięgniemy po takie dwa starsze nagrania i te, zwłaszcza pierwsze z nich, będzie takie właśnie trochę, no takie przybrudzone, trochę szorstkie w odbiorze. Drugie już może trochę takie bardziej radiowe, powiedzmy. No i czas idealnie radiowy, 3 minuty, 3 sekundy to idealny czas radiowy. Ale pierwsze takie trochę bardziej powiedzmy nieprzysiadalne. Ale nie będą to Świetliki, oni debiutowali chyba w 95. Chociaż Świetliki bywały już w Centrum Mroku, więc tym bardziej nie mogą być. Inny polski zespół. To słuchamy, jak ktoś chce, to też może

Sybilla, wcześniej Dzień Narodzin. Ten wokal dało się rozpoznać, takie charakterystyczne zaśpiewy. No dobrze, część z was może po prostu wiedziała, że to grupa Madama, więc chyba pierwszy zespół Roberta Gawlińskiego, znanego później z zespołu Wilki, ale także z całkiem udanej solowej kariery. No, a w latach 82-86 grał w zespole Madam, grał, śpiewał w zespole Madam, takim bardziej postpunkowym czy zimnofalowym, jak to zwłaszcza było słychać w tym nagraniu Sybilla. Podobno nie ma już Francji. No, ten cytat pojawiał się później w innych polskich piosenkach. Tak, chyba Kumka Olik mieli ten cytat w swojej piosence, wydanej tak gdzieś z 20 parę lat później od Sybilli. Grupa Madam, jak mówiłem, zespół Roberta Gawlińskiego. Dziś głównie chyba dlatego jest znany, choć być może gdyby nie Robert Gawliński, to byliby jeszcze i tak ludzie, którzy pamiętają Madam z pierwszej połowy lat 80. Ja byłem wtedy jeszcze za mały i nie sięgałem palcami do przycisku play w odtwarzaczu kasetowym, więc jeszcze wtedy muzyki tak bardzo nie poznawałem. Okej, okay, teraz zespół chyba, no, nie polski, ale klimatycznie będzie, w klimacie będzie bardzo zbliżony. Przynajmniej takie jest moje subiektywne odczucie.

To grupa Theater of Hate. Dwukrotnie, ale tak króciutko. A przed nami znowu polski wykonawca. Chwilę temu Madame, a teraz zespół Dogs in Trees. Sięgamy do płyty Echo i dwa nagrania z tego albumu. Myśmy dosyć często grali, gdy ta płyta się ukazała. To był 2019 rok, no ale 2019 to było już 8 lat temu. Może więc czas powrócić, chociaż na krótką, na dwie może krótkie chwile do tego właśnie krążka.

Jak ten czas szybko leci, minął półmetek audycji, a tak niedawno zaczynaliśmy. No tak, ale dziś pół godziny uciekło. Żeby nie uciekła nam ważna informacja, to już teraz i koncertowa, i płytowa. Nowa stara płyta, czyli jak się domyślacie, stare numery w nowych aranżacjach. Tutaj nie zremiksowane, nie wersje koncertowe, nie z orkiestrą, tylko od nowa nagrane. Po 20 latach od wydania płyty Yes Virginia, grupa, duet The Dresden Dolls mogą wreszcie swobodnie dysponować swoimi utworami. Skończyła się ich umowa z Roadrunnerem bodajże, tak, z Roadrunner Records. No i postanowili nagrać jeszcze raz tę płytę Yes Virginia. I nagrali w Bostonie. Płyta ukaże się 7 sierpnia. Kolejność jest taka jak na krążku tym oryginalnym sprzed 20 lat, plus na wersjach CD i na wersjach winylowych będą nagrania, będzie jedno nagranie właściwie bonusowe. Co do tych wersji, nazywają je wersjami Taylor's Version, bo podobno jest to inspirowane tym, jak robi i zmienia swoje nagrania Taylor Swift. Chociaż Taylor jest pisane zupełnie inaczej niż, znaczy no nie zupełnie, ale jak to nie tak samo pisane Taylor Swift jak Taylor's Version w podtytule płyty i wszystkich po kolei utworów. I to jest ta informacja płytowa. 8 sierpnia premiera krążka. Natomiast wersja, informacja koncertowa jest taka, że zagrają w Polsce. 2 września, ile pamiętam, w Progresji wystąpi właśnie grupa The Dresden Dolls. To będzie prawie początek trasy, bo jeden koncert na tej trasie jest tylko wcześniej w Wiedniu, a potem Polska. I tych koncertów nie ma tak wiele, i to nie chodzi mi o Europę, nawet w Stanach ich też aż tak wiele nie będzie. To nie jest jakaś olbrzymia trasa, więc tym bardziej miło, że z kilkunastu miejsc w Europie wybrali także Polskę, no i zagrają w Progresji w Warszawie. U nas The Dresden Dolls z płyty najpierw Yes Virginia, a potem z płyty No Virginia.

The Dresden Dolls, myśmy ich grali, gdy to były nowości i myślę tutaj i o płycie Yes Virginia i o płycie No Virginia. Ten drugi krążek to była taka składanka utworów tak zwanych, no nie chcę być odrzutów, ale takich utworów, które były nie aż tak fantastyczne, żeby zmieścić się na płycie Yes Virginia, więc takie wersje no, utworów, którym nie udało się zmieścić na krążku sygnowanym właśnie nazwą Yes Virginia, trafiły na No Virginia, no i także nagrania, które były z sesji nagraniowej z 2008 roku, zimy 2008 roku. No i tam między innymi rozważałem to, co słyszeliśmy, Sorry Bunch, a także Pretty in Pink i The Gardener i postanowiłem wybrać coś tak pomiędzy w tej przebojowości, ale myślę, że i Pretty in Pink i The Gardener pojawią się, jeśli nie za tydzień, bo za tydzień wydaje mi się, że ramówka będzie świąteczna tutaj w Akademickim Radiu Centrum, a więc i my będziemy świętować. Tu myślę o audycji Centrum Roku i o audycji Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki, która zawsze w czwartki u nas po 22, więc niewykluczone, że te utwory pojawią się w następnej audycji, ale ta następna może być dopiero za dwa tygodnie. Tymczasem artysta, zespół, który jeszcze nie gościł w Centrum Roku, no to w trzech numerach, ale najdłuższy z nich ma 3 minuty, więc tak naprawdę 3 szybkie. Nazywają się Shadows Hold.

Dziś trochę przewrotnie, bo nie zapowiadałem tak dużo nowej muzyki, a prawie cała końcówka audycji będzie wypełniona artystami, którzy jeszcze nie gościli w Centrum w Mroku. Tak było z grupą Shadows Hold, która za nami, i tak jest z zespołem Hills. No, z Hills to było w ogóle trudno ich gościć muzycznie w Centrum Mroku, bo oni bardzo wolno zabierają się za nagrywanie płyty. Z 3 lata im zajęło od pierwszych jakichś tam epek, utworów, aż do wydania płyty. Ta płyta ukazała się niecały miesiąc temu, bo 1 maja. Nazywa się Illegaremus en la Madrugada. Niektóre utwory mają tytuły anglojęzyczne, inne mają hiszpańskojęzyczne, więc wiadomo, że mamy do czynienia z zespołem z USA. No, wszystko na to wskazuje, ale też nie jest pewne, bo nazywają się Hills, tak jak pięty albo obcasy, chociaż nie High Hills, więc może takie mniejsze obcasiki. I to jest zespół, który tworzy 3 gości, tak wynika ze zdjęcia, ale zdjęcie też jest ciekawe, bo jest tak jakby próba zespołu, tylko ta próba jest robiona w kuchni. I ta kuchnia nie jest jakąś wielką kuchnią. Ma dokładnie taki układ jak kuchnia mojej cioci z Lublina, z bloku, więc to nie jest jakaś gigantyczna kuchnia, w której można robić koncerty. To taka raczej mała kuchnia. Tu gdzieś szafka, na której pewnie ktoś jeszcze godzinę temu kroił chleb, a tutaj stół, przy którym może siedzieć tak na oko z 6 osób, a przed tym stołem 3 muzyków, gitary, jakiś sprzęt typu efekty, i grają próbę przed jednym z pierwszych swoich koncertów. O tym koncercie za moment, kogo tam supportowali, ale wcześniej grupa Hills w 3 szybkich numerach.

Grupa Hills w trzech szybkich numerach. Spis utworów oczywiście zaraz po 22 na naszym profilu na Facebooku, a tymczasem jeszcze trzy numery chciałbym dziś zmieścić. Spróbujmy, może się uda. Teraz grupa, którą właśnie supportowali Hills przed ich koncertem w Rockford w Illinois dwa lata temu. Ta grupa nazywa się Future Nobodies i dwa nagrania tego zespołu przed nami.

I w tym momencie pojawił się Krzysiek Nowak, który za chwilkę będzie tutaj z wami w audycji Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki. Ja już się będę zatem powoli żegnał. To było Centrum w Mroku, w którym zmieściliśmy i tak dziwną muzykę jak przed chwilą Future Nobodies i taką muzykę, jaką graliśmy na początku, a więc na przykład grupę Moonspell. I na koniec jeszcze pojawi się Impuffy Test. Dziwny to zestaw? No tak, ale taki trochę festiwalowy, bo przecież i Impuffy Test i Moonspell będą grali na tym samym Castle Party Festival w tym roku, w lipcu. To wszystko na dziś. Kuba Czerniak, dziękuję. Do usłyszenia chyba za 2 tygodnie, no bo za tydzień Boże Ciało. Dziękuję bardzo i słyszymy się oczywiście w Radiu Centrum za 2 tygodnie.

Laurie Anderson rozpoczęła nasze dzisiejsze spotkanie. To zapowiedź dzisiejszej 40 płyty, która kończy 40 lat. Ale ten dobry początek to również melancholijna muzyka z północy Europy.

Oczywiście Björn Ries z ostatniej płyty, to już rok prawie mija, i najpiękniejszy fragment tego albumu. On zazwyczaj najpiękniejsze rzeczy daje na sam koniec. To jest ciągle początek naszego dzisiejszego spotkania i ciągle się rozkręcamy. Chciałbym wracać w najbliższych tygodniach, to będzie właśnie cały czerwiec trochę okrojony, bo zabiorą nam jeden czwartek. To chciałbym wracać też do takich ważnych utworów z archiwum Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki.

Jestem mocno przekonany, że nie tylko ja i nie tylko Kuba, ale jeszcze znalazłoby się kilku takich, którzy znają ten utwór na pamięć. Alpine Stars, taka grupa, która w latach 90. wypłynęła na moment i właśnie to nagranie myśmy sobie po prostu przywłaszczyli. I to jest jeden z takich sztandarowych utworów naszej audycji. Ale żeby nie było, że cały czas będzie tak melancholijnie, spokojnie, będzie, ale proszę bardzo. Jest taki zespół, który rok temu zadebiutował też u nas. Pochodzą z Lizbony, ale grają wcale nie fadopodobną muzykę. Nazywają się Decline and Fall i właśnie wydali, no miesiąc temu, ale doczekali się, właśnie wydali nowy singiel.

Everywhere is Nowhere. Zespół Decline and Fall zapowiadają prawdopodobnie nowy album, ale to jest dopiero pierwszy singiel, więc kto wie, kiedy całość będziemy mogli usłyszeć. Może po wakacjach, kto wie. Zespół z Lizbony. Wśród takich zespołów, które właśnie wcale nie z Wielkiej Brytanii czy ze Stanów Zjednoczonych, niekoniecznie ze Skandynawii, był taki czas, i to całkiem niedawno, kiedy pojawiały się zespoły z Holandii, a właściwie z Niderlandów. I było ich kilka, między innymi przemknął na moment, bo to chyba jedno nagranie tylko, przedstawili bardzo specyficznie grający zespół The Sign of Leo. Długo czekaliśmy, aż pojawi się ich cała płyta i w końcu jest. Więc dwa fragmenty bardzo wyjątkowej, innej muzyki właśnie przed nami.

The Sign of Leo. Zespół z Niderlandów, zespół, który gra taką muzykę, która trochę mi się kojarzy właśnie z amerykańskim graniem nawet z lat 70., 80. Stąd może taki sentyment, ale rzeczywiście jak na Holendrów przystało, to jest to i bardzo subtelne i wysmakowane. Album. Album się nazywa tak po prostu A Fleeting Moment. To jest pierwszy pełnowartościowy ich zestaw muzyczny i kto wie, może będziemy do nich wracać. Ja ciągle słyszę gdzieś tam echa śpiewu Drago Raffertiego. No ale to tylko chyba ja. Centrum rozprzestrzeniania muzyki. Jesteśmy w połowie audycji i czas na płytę 40-latkę. Zapowiadała się już na samym początku dzisiejszej audycji Laurie Anderson. Taka muzyka awangardowa jak najbardziej. Muzyka wyjątkowo i na pewno sceniczna, bo bardzo często tak się działo, że Laurie Anderson robiła nie koncerty, a przedstawienia. I zapisem właśnie takiego jednego z jej wyjątkowych przedstawień teatralnych, niemalże operowych, pop-artowych jest właśnie album Home of the Brave. Album nagrany na żywo, album po części wykorzystujący kompozycję z płyty Mr. Heartbreak i wielu wspaniałych artystów na tej płycie. Jak pamiętamy, przy Peterze Gabrielu Laurie Anderson była gościem na płycie Soul, a Peter Gabriel nie pojawił się wcale na The Home of the Brave, bo Home of the Brave, bo o tej płycie właśnie mówimy, ale pojawili się Nile Rodgers, pojawił się Bill Laswell, jeden z największych basistów przynajmniej tamtej epoki, ale w ogóle wszechczasów. Ważna postać również w produkcji płyt lat 80. i 90. i jeszcze wielu niezwykłych artystów, których może rozpoznamy w tych utworach, a może nie. Zaczniemy od końca. Zaczniemy od Credit Racket i tu będzie wyraźnie słychać, chyba w jedynym utworze na całej tej płycie będzie słychać publiczność, a potem jeszcze dwa nagrania. Smoke Rings, otwierający ten album, i Language is Fire. Laurie Anderson. 40 lat od powstania nagrania albumu Home of the Brave.

Musimy poczekać chwilkę. Musimy poczekać, bo zespół, który, ty już chyba rozpoznaliście, który powinien się pojawić za chwilę po prezentacji Laurie Anderson, już wystartował. Ale spróbujmy raz jeszcze. Laurie Anderson.

La seconda pregunta, che è más macho? Laipa o scuba?

Home of the Brave, Laurie Anderson. Przedwczoraj minęło dokładnie 40 lat od momentu, kiedy ten album się ukazał i to jest nasza, to była nasza dzisiejsza 40-latka. Kto dzisiaj jeszcze słucha Laurie Anderson? A kto słucha Opposition? Taka mała rocznica, 20 lat temu został wydany taki chyba nieoficjalny, bo do dzisiaj nikt tego nie potwierdził, album kompilacyjny zawierający w formacie płyty CD, ale takiej nagrywanej, CDR, co niektóre ważniejsze single i bezstrony singli, maxi singli. I w związku z tym pomyślałem, że 20 lat minęło, a całkiem niedawno minęło 40 lat od wydania albumu Empire Days, no więc były takie dwa nagrania, które były promowane w 1985 roku. Właśnie były, promowały płytę Empire Days. Jednym z nich był Someone to Talk To, a drugim Five Minutes. I taka zupełnie nieznana, rozszerzona wersja tego utworu właśnie przed nami.

no, ponad 3-minutowy. Tutaj dodatkowo jeszcze na gitarze Paul Robertson, który wspomagał zespół, a tekst, kto by pomyślał, niejaki Lenny Bruce. To tyle z tak zwanych wynalazków spod znaku Opposition, a no cóż, my kończymy już, bo 22 niedługo. Jedno takie delikatne nagranie od zespołu The Veils. To jest kolejny fragment promujący ich nowy album. Ja dziękuję za dzisiaj. Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki powróci za 2 tygodnie. Dobrej nocy. Krzysiek Nowak.

No dobrze, przedłużymy jeszcze o chwilkę tą naszą audycję. Coś się nam między płytami pomieszało. The Waves na koniec. Dobrej nocy.

is fragile. This is fragile.

Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.